seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Konin FM.

Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczne w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eko Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
4: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
1: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
0: A co w regionie?
6: Dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne. Modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. Cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych. Zmieniamy temat. Zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca.
7: Cześć kochani, tu Formacja MIG. Zapraszamy na wspaniałą imprezę. Mianowicie już 20 czerwca widzimy się w miejscowości Młodojewo. A więc przybywajcie, będziemy my i na pewno będzie dużo fajnej muzyki. Będzie tanecznie, muzycznie, ale koniecznie bądźcie razem z nami tego 20 czerwca w Młodojewie. Formacja MIG pozdrawia i do zobaczenia. Cześć.
6: Zapraszamy w sobotę do powiatu słupeckiego. Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie, to Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy, jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin Funduszu Współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnych nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Od 20 do 27 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku. Od jutra miejscami upały 30 stopni. Gorący ma być cały weekend i jeszcze początek tygodnia.
8: Konin FM.

0: Konin FM. A co w regionie?
1: Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
2: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, panie minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
1: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice. WOPR Konin poleca, by już w najbliższą sobotę od godziny 20 spędzić czas nad Jeziorem Pątnowskim. Będzie plecenie wianków i kupałowe rytuały. Będzie wspólne ognisko nad wodą i pokaz słowiańskich układów tanecznych. Na wody Konińskiego Jeziora wypłyną spektakularnie oświetlone łodzie. Nie zabraknie także muzyki i nocnej atmosfery inspirowanej dawnymi tradycjami. I to wszystko już pojutrze wieczorem na terenie Miejskiego Ośrodka w Gosławicach. Ważny apel komisariatu policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wołęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich sąsiadów oraz samych czworonogów. Wraz z policjantami z Kleczewa apelujemy o rozwagę i sumienne dopełnianie obowiązków przez każdego właściciela psa.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: FM.
1: Kuniska Fundacja Podaj Dalej w dalszym ciągu zbiera środki od darczyńców na organizację ogólnopolskich kolonii Mali Odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
2: Dzieciom to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijałam wtedy.
3: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
2: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam, że chłopaki grali w piłkę.
3: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
2: Grać.
3: W co na przykład?
2: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
1: Mówił mały Boguś. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności i odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas Święta Miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chelińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak. W Konińskim Oskardzie będzie można zobaczyć film Zaproszenie. Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznych, realnych kształtów. Przed seansem widzowie usłyszą komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po filmie zapraszamy, jak zawsze, na dyskusję. To 10 lipca o 18 w Oskardzie. Tymczasem 27 czerwca w powiecie słupeckim, a dokładnie na terenie przystani Horn w Kosewie, odbędą się tradycyjne już regaty na powitanie wakacji. Załogi będą rywalizować o puchar starostów. Otwarcie regat 27 o 10.30. Godzinę później zaczną się wyścigi na jeziorze, które potrwają do 16.00. Żeglarze będą rywalizować w klasach T1, 2, 3, Trias Open, jednokadłubowe oraz Charter. To wprawdzie dopiero po wakacjach, ale warto zanotować sobie w kalendarzu datę. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu Krainy Łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu Krainy Łagodności, bliska fanom starego dobrego małżeństwa. szaleństwa wolnej grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taradajka, Jesienne oczekiwanie, Łapka niedźwiadka, Aniołowe biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Berndt, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Głośno w regionie.
1: 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
2: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
1: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie kolskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie giełdy pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie nie. Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośredniach giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy i długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
2: W najbliższym czasie kierowcy

0: mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
0: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
1: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
2: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
3: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
2: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
4: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
2: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
5: Konin FM. Pogoda.
6: Dzisiaj w ciągu dnia w Koninie maksymalnie 24 stopnie, może pokropić tak koło 15, powiedzmy coś w tym rodzaju, w połowie dnia. W każdym razie możliwe, że coś tam lekko z nieba zacznie kapać. Ale będzie ciepło, tak jak wspomniałem, 24 kreski. Jutro jeszcze więcej stopni, bo jutro 28 i już bez opadów w naszym mieście. Teraz w Wielkopolsce mamy 15 stopni, wiatr 6 km na godzinę, a ciśnienie 1019 hektopaskali.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry w czwartek. Po siódmej zaproszę na kolejny kobiecy wieczór w Oskardzie. Potem opowiem o Dawidzie Lawendzie z Konina, który współtworzy ogólnopolski projekt dotyczący zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli.

0: 104.1. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Zapraszamy do kina Kafe w Oskardzie na kolejny kobiecy wieczór. 9 lipca o 18 obejrzymy pełną ciepła humoru i wzruszeń komedię Zupanicy w reżyserii Kingi Dębskiej. Będzie to sentymentalna podróż do czasów PRL-u i dzieciństwa. Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki. Występują Adam Woronowicz, Kinga Preiss, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska i Rafał Rutkowski. Po seansie spotykamy się z producentem tego filmu, Zbigniewem Domagalskim. Nie zabraknie także tradycyjnych nagród dla pań.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 18 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Elżbieta, Amanda oraz Marek. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści oraz Światowy Dzień Raka Nerki. Czyli tak, kuchnia, ale z drugiej strony rozsądek, a z trzeciej bardzo ważne przypomnienie, że słowa też potrafią ranić, a zdrowia nie warto odkładać na później.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1260 roku Tczew uzyskał prawa miejskie. W 1815 podczas słynnej bitwy pod Waterloo Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę. W 1938 prezydent Ignacy Mościcki otworzył nowy gmach Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1945 z kolei założono klub sportowy Piast Gliwice. W 1992 XX wieku oczywiście rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej Centertel. A w 1999 roku premierę miał film I Love You w reżyserii Marka Koterskiego. Film o przygodach Adasia Miałczyńskiego, ale wtedy grał go kto w I Love You? Cezary Pazura, a nie Marek Kondrat.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni w hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu. Pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelcy dwóch goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5 meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar. To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

Mieszkaniec Konina współtworzy największą oddolną akcję o zdrowiu psychicznym uczniów i nauczycieli w kraju. Dawid Lawenda jest częścią ogólnopolskiego projektu Szkoła z Głową, który dotarł do ponad 1300 szkół oraz 100 tysięcy uczniów. W tej edycji projektu Dawid Lawenda odpowiada za dwa obszary. Jako lider do spraw partnerstw koordynuje pracę zespołu i pozyskuje nowych partnerów. Dodatkowo, jako członek zespołu social media, tworzy promocję tych działań, angażując społeczności, m.in. poprzez krótkie formaty wideo. To projekt tworzony oddolnie, bez budżetu i grantów, przez organizację Edu 2.0, działającą na rzecz zdrowia psychicznego i nowoczesnej edukacji. Projekt objęty jest patronatem honorowym ministra edukacji narodowej UNICEF Polska, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Konin FM.

0: Od 9 do 15 bez energii będzie Rudzica. Między innymi przy Chabrowej, Głównej Łąkowej, Parcelowej, Sadowej, Stawowej i Wąskiej, a także w okolicach Leśniczówki. Od 10 do 13 prądu nie będzie w Sławsku, przy Kasztanowej, Konieńskiej i Spacerowej.
1: Konin FM.
2: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
3: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień.

0: pierścień, która do południowego udała się z kontrolą poselską.
1: Mamy żądanie i mamy pytanie. Kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
2: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
0: Kwitował premier Donald Tusk.
3: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
4: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalnie zabójcy na drogach.
3: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
5: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
3: W roli Wokulskiego w najnowszej lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
6: Konin FM. Pogoda.
7: 17 stopni. Mamy w tej chwili w Wielkopolsce 6 km na godzinę bez zmian, jeśli chodzi o podmuchy wiatru. I 1019 hektopaskali. Tu też się nic, jeśli chodzi o ciśnienie w regionie, nie zmieniło. W ciągu dnia w Koninie dzisiaj spodziewajmy się maksymalnie 24 stopni. W połowie dnia tak koło 15, 16, 17 może pokropić lekko. Jutro temperatura wzrośnie do 28 kresek w naszym mieście i będzie już bez opadów.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w czwartek. Po 8 o remoncie 2 kolejnych kamienic na Konińskiej Starówce. Następnie zlot garbusów w Powidzu będzie zapowiedziany. A co? W tej godzinie poranka także o nowej możliwości pomocy w organizacji wydarzenia kulturalnego w naszym mieście. Przed 9 z kolei o tym, jakie lokalne inicjatywy mieszkańców będą realizowane w gminie Golina.

dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na Wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne, modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane są dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. A cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych.

Ciekawe wydarzenie już jutro rozpocznie się w Powidzu w powiecie słupeckim, a będzie to 3-dniowy zlot miłośników Volkswagena Garbusa. Te sympatyczne autka będzie można podziwiać od piątku do niedzieli na trasie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. Uczestnicy zlotu wezmą udział w konkursach i warsztatach oraz w wyborze najładniejszego samochodu, a dla wszystkich w sobotę o 21:00 koncert zagra zespół 4 Szmery.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem, tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja, mecz Portugalii, szóste mistrzostwa świata, rekordowe, Cristiano Ronaldo, no i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zaire. I Portugalia w szóstej minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
1: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12:00 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni i biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych mistrzostw świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
3: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
1: A reprezentacja polskiej kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.

rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie, a jest to Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie ubiegać mogą się działające na terenie Konina na przykład organizacje pozarządowe, stypendyści, prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury, czy też grupy nieformalne. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca. Szczegóły są na stronach Urzędu Miejskiego.

0: W Golinie zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach programu grantowego Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma 7 projektów, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymały Zarząd Osiedla Starówka w Golinie na projekt Zielona Starówka, Sołectwo Spławie, Nasze Pamiątki, Nasze Dziedzictwo, Sołectwo Rosocha, Jubileuszowy Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka, ale też Koło Gospodyń Wiejskich Golina Kolonia na Święto Pieczonego Ziemniaka w stylu country, kibice FC Polonia Golina na projekt Od Małego Tworzymy Historię, Zarząd Osiedla Zachód na międzypokoleniowe warsztaty grillowe, Tradycja i Zdrowe Alternatywy, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie na organizację Festiwalu Owoców Letnich. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, niestety nie wszystkie projekty mogły otrzymać wsparcie, ale będą kolejne edycje.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
3: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśni, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły, wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzania przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
2: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
4: Sąd przyznał co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
5: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo.

0: podniesienia zażalenia.
1: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
2: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
1: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
3: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
4: Konin FM. Pogoda.
5: 19 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr troszeczkę przyspieszył, 8 km na godzinę, czyli nadal taki dosyć słaby. 1019 hektopaskali, tu bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie w województwie, a w ciągu dnia w Koninie maksymalnie 24 stopnie, będzie troszkę więcej chmur na niebie niż w poprzednich dniach, bo około 15, czy właśnie takim wczesnym popołudniem, może lekko pokropić. Temperatura jutro wzrośnie do 28 stopni w naszym mieście. Jutro już będzie bez żadnych opadów.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Cześć, w czwartek. Po 9 o atrakcjach Nocy Świętojańskiej w Turku. Następnie o konkursie na Wielkopolankę Roku. Można już się zgłaszać. Następnie wspomnę o nowej galerii sztuki w Koninie, a na koniec zaproszę na kino plenerowe. No kto by się spodziewał, że tak szybko, że już dziś. Oczywiście, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, bo to na ostatnio coś jest kapryśna, jak już nie powiem kto.

0: Wszyscy nie możemy się już doczekać początku lata. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku odbędą się wianki. Publiczność obejrzy występ zespołu folklorystycznego Snutki. Na dzieciaki czekać będą klauni Rupert i Rico ze swoim wystrzałowym cyrkowym show. Impreza 21 czerwca w Turku zacznie się o 16. 4 godziny później odbędzie się obrzęd puszczania wianków, a o 20.30 koncert Młodzieżowej Orkiestry Dentej działającej przy Miejskim Domu Kultury. Ponadto będą dostępne stoiska warsztatowe, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wyplatanie wianków. To w Turku. A jeszcze dzisiaj w wiadomościach Konin FM podamy program Nocy Kupały w Koninie. Zatem słuchajcie nas uważnie.
1: Konin FM. Konin FM.

Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamoyskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamoyskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w 3 obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych. A szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Koninie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy, pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry, jeśli widzicie jego gotowość do poświęcenia się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę. W grupie A być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem, a przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok w lidze Europy rywala w eliminacjach pozna dopiero 20 lipca. Hubert Hurkacz zakończył turniej w Halle w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrzejem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 6-6, 5-7.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że

0: Nowe miejsce sztuki na mapie Konina. Przy ulicy Przemysłowej 31A powstała druga przestrzeń, a galerię stworzyli miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki. Na początek wystawiono tam 211 rysunków Marka Achlandy. Pierwszy z nich powstał w 1968 roku, gdy artysta miał zaledwie 14 lat, a ostatni pochodzi z 2025. Wystawę można oglądać, kontaktując się wcześniej z Fundacją Ładne Życie.
1: Konin FM.
2: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: kino plenerowe na Kleczewskiej Malcie. Zapraszamy wszystkich miłośników filmów na wyjątkowy wieczór pod gwiazdami. Już dzisiaj o 21.30, no oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie pokrzyżuje tych planów. W malowniczej scenerii nad wodą obejrzymy familijny film Mru i ja, wielka przygoda na cztery łapy. Pełną humoru, wzruszeń i przygód opowieść, która zachwyci zarówno najmłodszych, jak i dorosłych widzów. Także, drodzy Państwo, zabierzcie rodzinę, przyjaciół, koc i spędźcie sobie wieczór w wyjątkowej atmosferze kina pod chmurką. To pierwsza taka okazja w tym sezonie, wstęp wolny. No i właśnie o godzinie 21.30. Kleczewska Malta. A standardowo, skoro mowa o godzinach, to za chwilę będzie 10, więc Olaf Kaszyński tu już powinien gdzieś wskoczyć na moje miejsce. Zapraszamy serdecznie, Olafka.
1: Tunin FM.
2: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
2: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
4: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
2: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
5: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać.

0: przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
1: A dziś na Mundialu rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej.
2: A co w regionie?
3: Ważny apel Komisariatu Policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wołęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich, sąsiadów oraz samych czworonogów. Wraz z policjantami z Kleczewa apelujemy o rozwagę i sumienne dopełnianie obowiązków przez każdego właściciela psa.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Na północy, w centrum i na zachodzie może dziś trochę popadać, ale będą to przelotne deszcze. Poza tym sporo słońca. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu, do 27 na Dolnym Śląsku. Tam dzisiaj będzie najcieplej.

Kolin FM, jeszcze nie w weekend, ale już jeden krok do niego został. To jest nasze czwartkowe spotkanie 18 czerwca. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, witam was bardzo gorąco w kalendarzu imieniny Elżbiety, Marka i Amandy. Dzień suszy, dzień zrównoważonej gastronomii, dzień przeciwdziałania mowie nienawiści i dzień raka nerki. Słońce równo o 21 ma zajść, przynajmniej w części naszego kraju, a dzień trwa już 16 godzin i 46 minut. No ale niedługo, już za kilka dni mają się skracać. No niestety, w czerwcu mamy najdłuższy dzień w roku. A my w tej godzinie zajrzymy do serialowej Lucy z Rancha.

0: TuneIn FM.
1: Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów serialu Rancho. Po niemal 10 latach przerwy trwają już zdjęcia do nowych odcinków kultowej produkcji, a na plan wróciła m.in. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy. Co ciekawe, choć akcja serialu ma uwzględniać upływ czasu, twórcy nie zamierzają mocno postarzać bohaterki. Sama aktorka żartowała, że jeśli już, to raczej charakteryzacja będzie musiała dodać jej lat, bo Lucy wciąż wygląda bardzo podobnie jak przed dekadą. Wiadomo też, że w nowych odcinkach zabraknie Kusego granego przez świętej pamięci Pawła Królikowskiego, a Lucy będzie musiała odnaleźć się w nowej życiowej rzeczywistości. Na fanów czeka 6 premierowych odcinków, które mają trafić na antenę jeszcze tej jesieni. Wygląda więc na to, że w Wilkowiach czas płynie trochę wolniej niż gdzie indziej. I chyba właśnie za to ten serial pokochały miliony widzów.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia. Kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
3: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, pani minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
2: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice. WOPR Konin poleca, by już w najbliższą sobotę od godziny 20 spędzić czas nad Jeziorem Pątnowskim. Będzie plecenie wianków i kupałowe rytuały. Będzie wspólne ognisko nad wodą i pokaz słowiańskich układów tanecznych. Na wody Konińskiego Jeziora wypłyną spektakularnie oświetlone łodzie. Nie zabraknie także muzyki i nocnej atmosfery inspirowanej dawnymi tradycjami. I to wszystko już pojutrze wieczorem na terenie Miejskiego Ośrodka w Gosławicach. Konińska Fundacja Podaj Dalej w dalszym ciągu zbiera środki od darczyńców na organizację ogólnopolskich kolonii Mali Odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
4: Tydzień to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijałam tydzień.
5: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
4: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam się chłopaki grali w piłkę.
5: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
4: Grać.
5: W co na przykład?
4: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
2: Mówił Mały Boguś, Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat, Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo. Już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole promowano książkę profesora Jerzego Kołackiego pod tytułem Cmentarze Ewangelickie w Wielkopolsce Wschodniej, powiat kolski. Publikacja zawiera liczne archiwalne i współczesne fotografie nekropolii, które pozwalają porównać stan zachowanych nagrobków z lat 80. i 90. z ich obecnym wyglądem. Książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego, którego celem jest pielęgnowanie pamięci historycznej o tych często zapomnianych miejscach. W opracowaniu omówiono cmentarze znajdujące się na terenie gmin Babiak, Dąbie, Kłodawa, koło Kościelec, Olszówka, Osiek Mały oraz Przedecz. Zachęcamy osoby zainteresowane historią regionu do odwiedzenia Kolskiej Biblioteki i zapoznania się z tą publikacją. Jeszcze jeden temat. Wielkopolska Straż Pożarna zaprasza członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn do udziału w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym szczególnie budowania systemu odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Organizatorzy konkursu liczą na ciekawe pomysły i aktywność drużyn, które swoje działania mogą realizować do 16 sierpnia, również podczas letniego wypoczynku obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zbiórek oraz podczas festynów i innych imprez. Szczegóły są na stronach internetowych PSP.

0: Słuchacie Colin FM i czasem wystarczy chwila bezmyślności, żeby zepsuć coś, co służy wszystkim. W Poznaniu doszło do nietypowego aktu wandalizmu, o czym informuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Ktoś wyrwał ławkę ze skweru i przeniósł ją nad wartę. Zdjęcia całej tej sytuacji trafiły do mediów społecznościowych, a sprawa wywołała sporo komentarzy mieszkańców. Miasto przypomina, że przestrzeń publiczna, czy to skwer, park, czy nadrzeczne bulwary, jest naszym wspólnym dobrem i wymaga szacunku, a takie miejsca powstały po to, by odpoczywać, spotykać się i spędzać czas na świeżym powietrzu, a nie po to, by je niszczyć czy samowolnie przemeblowywać. Jeśli widzicie coś takiego, koniecznie informujcie. Do tego zdarzenia, o którym mówię, doszło na skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, właśnie w Poznaniu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
2: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
3: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
3: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
5: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
3: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
1: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
0: A co w regionie?
6: Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę 21 czerwca zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpoczyna

0: rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności i odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas Święta Miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Przelotnego deszczu możemy spodziewać się dziś na północy, zachodzie i w centrum. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północy przez 24 na wschodzie i w centrum do 27 na Dolnym Śląsku. Zielona Góra, to dziś tam będzie najcieplej.

0: Możemy już oficjalnie słyszeć się w kolejnej godzinie naszego pasma na antenie Kolin FM na 104.1. Po 11.00 słyszymy się w 169. dzień roku w imieniny Elżbiety, Marka i Amandy. Dla was oczywiście najlepszego. Świętowanie zapewne w weekend, który ma być naprawdę gorący. Dzisiaj świętuje także każdy fan sushi, każdy fan tej potrawy, ryby zawiniętej w wodorosty z ryżem, która potrafi naprawdę zasmakować. Choć ja chyba sushi jeszcze nie miałem okazji próbować. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii, dzień przeciwdziałania mowie nienawiści i dzień raka nerki. I jedno przysłowie. Upał w siano kosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. I oczywiście zimą życzę oczywiście jakiejś umiarkowanej ilości tego śniegu, bo chyba jak już zima ma być, to najlepiej ta biała. My nie o zimie, my nawet nie o lecie, ale o konkursie fotograficznym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. La, la.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
3: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
2: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie kolskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie Giełdy Pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie nie. Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośredniach giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym. Państwowa Straż Pożarna w Kole zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas pikniku na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, który odbędzie się w Dąbiu w najbliższą niedzielę 21 czerwca od godziny 15. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie obywateli do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Program przekłada teoretyczne zasady bezpieczeństwa na praktyczne nawyki. W ramach Akademii OLIOC można dowiedzieć się m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego, praktycznego gaszenia pożarów w domu oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. Także na temat ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy, w tym tamowania krwotoków, obsługi automatycznego defibrylatora oraz pomocy wzajemnej. Ale mowa jest także o tym, jak przygotować zapasy i plecak ewakuacyjny na różne okoliczności, czyli co powinniśmy gromadzić w swoich domach. Nie o tym wszystkim będzie mowa już w niedzielę od 15 w Dąbiu podczas Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Słuchacie Konin FM i jeśli lubicie fotografować i często zawieracie głowę do góry, to mam coś właśnie dla Was. W Kaliszu ruszył konkurs fotograficzny Niebo nad Kaliszem, organizowany przez koło astronomiczne Malapert. To już kolejna edycja, edycja Lato 2026, a konkurs trwa od 11 czerwca do 23 września. Regulamin i nagrody na stronie malapert.pl/foto2026, a zadanie jest proste. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych fotografów, jak i do amatorów posługujących się aparatem w tradycyjnym smartfonie. Wystarczy uchwycić na zdjęciu to, co dzieje się nad miastem. Mogą to być spektakularne zachody słońca, malownicze chmury, burzowe krajobrazy czy inne wyjątkowe zjawiska, które sprawiają, że warto na chwilę zatrzymać wzrok na niebie.
0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: TH Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Reklama. Konin FM.

0: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
2: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
3: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
2: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
4: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
2: Więc. Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać pod 13 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
0: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
5: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia, czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
0: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
1: A co w regionie?
6: Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie. To Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy. Jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin Funduszu Współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca.
1: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Na północy, w centrum i na

0: zachodzie Polski dzisiaj trochę deszczowo, choć i tu słońca nie zabraknie. Temperatura 20 na północy, 24 w centrum, 27 na południu i zachodzie. Jutro jeszcze cieplej, już powyżej 30 stopni. Weekend też ma być upalny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl

0: FM. Naturalnie, że reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Reklama.
11: My po 12 na antenie Kolin FM na 104.1 zaglądamy na poznańskie lotnisko Ławica. I okazuje się, że jedna pozostawiona bez opieki walizka potrafi wywołać efekt domina. Tydzień temu, w czwartek po 16.20, konieczna była ewakuacja terminala z powodu dwóch bagaży pozostawionych bez nadzoru. Choć szybko rozpoczęto procedury bezpieczeństwa, a ostatecznie okazało się, że walizki nie stanowiły zagrożenia, część podróżnych nie zdążyła już na swoje samoloty, m.in. do Kopenhagi i Zadaru, które odleciały bez kilku pasażerów. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, osoby poszkodowane zostały poinformowane o swoich prawach. Ta sytuacja pokazuje jednak, że chwila nieuwagi jednej osoby może pokrzyżować plany wielu innym. Dlatego przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o prostej zasadzie. Bagaż zawsze trzymajmy przy sobie. To oszczędza stresu nie tylko nam, ale i wszystkim wokół.
0: Konin FM.
12: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na Wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne. Modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. Cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych. Zmieniamy temat. Zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca.
3: Cześć kochani, tu Formacja MIG. Zapraszamy na wspaniałą imprezę. Mianowicie już 20 czerwca widzimy się w miejscowości Młodojewo. A więc przybywajcie, będziemy my i na pewno będzie dużo fajnej muzyki. Będzie tanecznie, muzycznie, ale koniecznie bądźcie razem z nami tego 20 czerwca w Młodojewie. Formacja MIG pozdrawia i do zobaczenia. Cześć.
2: Zapraszamy w sobotę do powiatu słupeckiego. Mieszkaniec Konina współtworzy największą oddolną akcję o zdrowiu psychicznym uczniów i nauczycieli w kraju. Dawid Lawenda jest częścią ogólnopolskiego projektu Szkoła z Głową, który dotarł do ponad 1300 szkół oraz 100 tysięcy uczniów. W tej edycji projektu Dawid Lawenda odpowiada za dwa obszary. Jako lider do spraw partnerstw koordynuje pracę zespołu i pozyskuje nowych partnerów. Dodatkowo jako członek zespołu Social Media tworzy promocję tych działań, angażując społeczność między innymi poprzez krótkie formaty wideo. To projekt tworzony oddolnie, bez budżetu i grantów, przez organizację Edu 2.0, działającą na rzecz zdrowia psychicznego i nowoczesnej edukacji. Projekt objęty jest patronatem honorowym ministra edukacji narodowej, UNICEF Polska, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Trzymamy kciuki za Dawida. Tymczasem zapraszamy do Kazimierza Biskupiego. W niedzielę odbędą się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn, ale pokażą się także oldboye, kobiety, seniorzy i dziecięce drużyny pożarnicze. Takie emocje już 21 czerwca od 14 na stadionie w Kazimierzu Biskupim. Jest komunikat komisarza wyborczego w Koninie o komitetach utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kole, zarządzonych na 9 sierpnia. Na liście widnieje Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szurgota, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Powiat Kolski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Ślusarka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Rybickiego. A sprawa dotyczy uzupełnienia składu Rady Gminy Wiejskiej Koło w zakresie reprezentanta okręgu nr 4 obejmującego Sołecki. Powiercie. Tymczasem burmistrz miasta Turku ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwany jest kandydat posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do kierowania jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, zakresem obowiązków oraz zasadami składania dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Turku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie. A samorząd to nie tylko dokumenty, sesje rad miejskich, inwestycje. To przede wszystkim ludzie, którzy przez lata pracują na rzecz swoich mieszkańców. Właśnie dlatego burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz burmistrz Słupcy Jacek Szczap zostali uhonorowani prestiżowymi medalami przyznawanymi za działalność samorządową i zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Takie odznaczenia przyznane zostały na wniosek ministra edukacji. Są to medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. A więc dziś gratulacje płyną do Rychwała i do Słupcy, bo dobrze jest czasem zatrzymać się na chwilę i zauważyć tych, którzy działają na rzecz swojej małej ojczyzny.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
12: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Reklama.
13: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
2: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych postaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
0: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Ta informacja pojawiła się około godziny 10:00. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko: przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
0: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
1: A co w regionie?
4: Co dalej jest salą kina Cafe w Oskardzie? Centrum Kultury i Sztuki po przebudowie obiektu próbowało rozkręcić tam klubo-kawiarnię. Potem przyszedł pomysł kameralnej przestrzeni, w której można usiąść na kanapie albo w hotelu i oglądać film, smakując w czasie seansu na przykład ciasta. Teraz przyszłość kina Cafe stanęła pod znakiem zapytania. CKIS szuka firmy z nowym pomysłem na klimatyczną kino-kawiarnię. Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 3 lipca czeka na zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców, a póki co zapraszamy do kina Cafe w Oskardzie na kolejny kobiecy wieczór. 9 lipca o 18:00 obejrzymy pełną ciepła, humoru i wzruszeń komedię Zupa Nic w reżyserii Kingi Dębskiej. Będzie to sentymentalna podróż do czasów PRL-u i dzieciństwa bohaterek filmu Moje córki krowy. Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki. Występują Adam Woronowicz, Kinga Price, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski oraz stawiające pierwsze kroki na dużym ekranie Barbara Papis i Alicja Warchocka. Po seansie spotkamy się z producentem tego filmu, Zbigniewem Domagalskim. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. Nie zabraknie także tradycyjnych nagród dla pań.

0: Pogoda.
1: Pojawiły się już ostrzeżenia przed upałami dla zachodniej części Polski. Jutro może tu być ponad 30 stopni, a dzisiaj od 20 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, padać może na północy, w centrum i na zachodzie. Jutro przy zachodniej granicy burze, na wschodzie jutro sucho.

0: 104.1.
1: Po 13 słuchacie Kolin FM na 104.1, to najbardziej roztańczone radio w regionie, a ja mam dobre wiadomości dla rowerzystów i pieszych z regionu Konina. W powiecie konińskim podpisano umowę na realizację inwestycji, która połączy dwa odcinki istniejącej infrastruktury i stworzy nową ścieżkę pieszo-rowerową. Mowa tu o budowie prawie kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej z Rożka Krzymowskiego do Borowa. Właśnie ten odcinek ma połączyć dwa inne odcinki. Tym razem inwestycja ma pochłonąć ponad 2 600 000 zł i ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Dla mieszkańców oznacza to wygodniejszą i bezpieczniejszą drogę na codziennych trasach.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Aktualnie wiadomości Konin FM.
1: Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku informuje, że mieszkańcy 6 bloków przy ulicy Górniczej oraz odbiorcy ciepła dostarczanego siecią numer 1 mogą starać się o bon ciepłowniczy. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić i co trzeba zrobić, by taką pomoc otrzymać? Obszerna rozpiska została opublikowana na stronach turkowskiego urzędu. Zmieniamy temat. Ciekawe wydarzenie już jutro rozpocznie się w Powidzu w powiecie słupeckim. Będzie to 3-dniowy zlot miłośników Volkswagena Garbusa. Te sympatyczne autka będzie można podziwiać od piątku do niedzieli na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. Uczestnicy zlotu wezmą udział w konkursach i warsztatach oraz w wyborze najładniejszego samochodu, a dla wszystkich w sobotę o 21:00 koncert zagra zespół 4 Szmery. I kolejne zaproszenie. Jutro w Golinie odbędzie się drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej organizowany przez Dom Kultury. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania młodych, utalentowanych wokalistów z terenu powiatu konińskiego, którzy zaprezentują utwory o tematyce wakacyjnej i letniej. Na scenie wystąpią soliści reprezentujący domy kultury oraz placówki edukacyjne, rywalizując w 4 kategoriach wiekowych: 4-6, 7-9, 10-13 oraz 14-18 lat. To propozycja dla wszystkich miłośników muzyki i rodzinnego spędzania czasu. Przegląd będzie pełen pozytywnych energii, wakacyjnych rytmów i muzycznych emocji, a jednocześnie stanie się wyjątkową okazją do wspierania młodych talentów. Zachęcamy, by w ten piątek zajrzeć do Domu Kultury w Golinie. W Golinie zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach programu grantowego Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma 7 projektów, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych. Środki otrzymały Zarząd Osiedla Starówka w Golinie na projekt Zielona Starówka, Sołectwo Spławie, Nasze Pamiątki, Nasze Dziedzictwo, Sołectwo Rosocha, Jubileuszowy Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka, Koło Gospodyń Wiejskich Golina Kolonia na Święto Pieczonego Ziemniaka w stylu country, kibice FC Polonia Golina na projekt Od Małego Tworzymy Historię, Zarząd Osiedla Zachód na międzypokoleniowe warsztaty grillowe, Tradycja i Zdrowe Alternatywy, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie na organizację Festiwalu Owoców Letnich. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, nie wszystkie projekty mogły otrzymać wsparcie. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i lokalnych środowisk. O przyznaniu środków zdecydowały wyniki oceny merytorycznej, racjonalność planowanych wydatków, możliwości realizacji projektów oraz wysokość dostępnych środków finansowych. W konińskim Oskardzie będzie można zobaczyć film Zaproszenie. Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznych, realnych kształtów. Przed seansem widzowie usłyszą komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po filmie zapraszamy, jak zawsze, na dyskusję. To 10 lipca o 18 w Oskardzie. Tymczasem 27 czerwca w powiecie słupeckim, a dokładnie na terenie przystani Horn w Kosewie, odbędą się tradycyjne już regaty na powitanie wakacji. Załogi będą rywalizować o puchar starosty. Otwarcie regat 27 o 10:30. Godzinę później zaczną się wyścigi na jeziorze, które potrwają do 16:00. Żeglarze będą rywalizować w klasach T1, 2, 3, Trias Open, jednokadłubowe oraz Charter.

0: Wakacje się zbliżają i często będą to wakacje w formule all inclusive, które kojarzą się z pełnym luzem, ale właśnie tu łatwo kilka drobnych błędów, które mogą zepsuć komfort pobytu. Chodzi przede wszystkim o zachowania przy hotelowym bufecie i w restauracjach. Część turystów podobno traktuje all inclusive zbyt dosłownie. Nakłada zbyt duże porcje, które później się marnują albo nie zachowują cierpliwości w kolejkach. Obsługa hotelowa podkreśla, że bufet to przestrzeń wspólna, z której korzystają wszyscy, więc liczy się kultura i umiar. Również przypomniano, że takie drobne nawyki potrafią znacząco wpływać na atmosferę całego odpoczynku. No i nie chodzi tu oczywiście o restrykcje, ale o zwykły, zdrowy rozsądek, żeby jedzenie nie trafiało do kosza, a urlop nie zmieniał się w niepotrzebny chaos przy restauracyjnych ladach.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
14: Wszystkich radiosłuchaczy Radia Konin FM, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej, osobiście serdecznie zapraszam do duchowej łączności z naszym sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, skąd w każdą niedzielę o godzinie 7.30 jest transmitowana niedzielna Eucharystia. Ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium.
15: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
1: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
0: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
0: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
3: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
4: A co w regionie?
5: Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Od dzisiaj prowadzone będą prace przygotowawcze, a właściwe roboty drogowców rozpoczną się w poniedziałek. Bądźmy ostrożni. Kolejny temat. Wszyscy nie możemy się już doczekać początku lata. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku odbędą się wianki. Publiczność obejrzy występ zespołu folklorystycznego Snutki. Na dzieciaki czekać będą klauni Rupert i Rico ze swoim wystrzałowym cyrkowym show. Impreza 21 czerwca w Turku zacznie się o 16. 4 godziny później odbędzie się obrzęd puszczania wianków. O 20.30 koncert młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury. Ponadto będą dostępne stoiska warsztatowe, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wyplatanie wianków. To w Turku. A w Dobrej wyjątkowy wieczór pełen tradycji, muzyki i wspólnej zabawy z okazji Nocy Kupały odbędzie się nieco później, bo we wtorek będzie grill, ognisko, dmuchaniec, warsztaty z wiankami w roli głównej, potem puszczanie tych wianków na wodzie, koncert orkiestry dętej Dobra Żeronice i wspólne biesiadowanie. Zapraszamy na plac za Centrum Kultury w Dobrej 23 czerwca od 18. A jeszcze dziś w wiadomościach podamy program Nocy Kupały w Koninie.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Na północy, w centrum i na zachodzie Polski może dzisiaj padać. W pozostałej części kraju bardziej słonecznie. Temperatura od 20 do 27 stopni. No i mamy już pierwsze ostrzeżenia przed upałami. Płyną z zachodu. No już jutro powyżej 30 stopni.

0: Wysłyszymy się na antenie Konin FM po 14. Za nami ogólnopolskie działania poszukiwawcze pod nazwą Poszukiwany, które prowadzone były w naszym kraju 8 i 9 czerwca. W trakcie działań funkcjonariusze z Konina i powiatu konińskiego zatrzymali w sumie aż 5 osób. Wśród nich także 49-latek poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Mężczyzna miał do odbycia 10 miesięcy kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany na terenie powiatu konińskiego i trafi do zakładu karnego. Pozostałe osoby były poszukiwane na podstawie nakazów doprowadzenia, a funkcjonariusze podkreślają, że działania tego typu mają jeden cel – skuteczne zatrzymywanie osób unikających odpowiedzialności i przypominanie, że prędzej czy później każdy odpowie za swoje czyny.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Pechał Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Pechał Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nowe miejsce sztuki na mapie Konina przy ulicy Przemysłowej 31A powstała druga przestrzeń. Galerię stworzyli miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki. Na początek wystawiono tam 211 rysunków Marka Hlandy. Pierwszy z nich powstał w 1968 roku, gdy artysta miał zaledwie 14 lat, a ostatni pochodzi z 2025. Wystawę można oglądać, kontaktując się wcześniej z Fundacją Ładne Życie. I zmieniamy temat. W wiadomościach regionalnych, w szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Sadelnie odbyła się 6. edycja konkursu ortograficznego As Ortografii. Wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz działań powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Ślesina. Do rywalizacji stanęło 15 uczniów klas drugich i trzecich, którzy z odwagą zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją, udowadniając, że nauka może iść w parze z pasją. Po wnikliwej ocenie prac komisja konkursowa w składzie Edyta Zielińska, Monika Łuczak, Edyta Stasikowska, Janik oraz Emilia Zakrzewska wyłoniła laureatów. Zwyciężył Grzegorz Jagodziński. Drugie miejsce zajęli Lena Trawińska i Alan Zakrzewski, a trzecie Hanna Plichta i Juliusz Osiński. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, wytrwałości i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w trzech obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6000 zł. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. To wprawdzie dopiero po wakacjach, ale warto zanotować sobie w kalendarzu datę. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu krainy łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu krainy łagodności, bliska fanom starego dobrego małżeństwa, wolnej grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taratajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Bernd, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wyobraźcie sobie, że Julia Wieniawa znów postanowiła na chwilę zwolnić tempo i odpocząć w jednym z najbardziej luksusowych miejsc w Europie. Aktorka wybrała się na grecką wyspę Mykonos, która od lat przyciąga światowe gwiazdy i celebrytów. Tym razem jej przystanią stał się pięciogwiazdkowy hotel Kawatugo Mykonos, znany z wyjątkowych widoków, prywatnych basenów i wysokiego standardu. Na Instagramie Wieniawy można zobaczyć kadry z tarasu z widokiem na Morze Egejskie, a także przestrzeń, która bardziej przypomina prywatną willę niż zwykły pokój hotelowy. Ceny za taki wypoczynek potrafią robić wrażenie, od około 7 tysięcy złotych za noc, a w najbardziej ekskluzywnych apartamentach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za pobyt. To zdecydowanie wakacje z najwyższej półki. Ale niezależnie od liczb, cała historia przypomina o czymś prostym, że każdy, nawet najbardziej zapracowany, potrzebuje chwili oddechu i miejsca, w którym może po prostu złapać słońce, spokój i dystans do codzienności.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ja cieszę się, że już jutro piątek. Słuchacie Konin FM na 104.1. Za chwilę 15 i wiadomości z kraju i ze świata, a później popołudnie w dobrym rytmie z Wojtkiem Maciejewskim. Jutro piątek w kalendarzu imieniny Romualda Gerwazego i Protazego, Dzień Anemii Sierpowatej, Dzień Leniwych Spacerów i Dzień Kibica Wisły Kraków. Olaf Kaszyński, do usłyszenia, cześć!
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: kas.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Wszystkich radiosłuchaczy Radia Konin FM, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej, osobiście serdecznie zapraszam do duchowej łączności z naszym sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, skąd w każdą niedzielę o godzinie 7:30 jest transmitowana niedzielna Eucharystia. Ksiądz Sławomir Chomącik, kustosz sanktuarium.
1: Reklama.
5: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
5: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się

0: countries following through.
1: Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań, niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
2: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
3: UEFA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
2: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę mecz z Holandią.
4: A co w regionie?
5: Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
6: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, panie minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
5: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice. WOPR Konin poleca, by już w najbliższą sobotę od godziny 20 spędzić czas nad Jeziorem Pątnowskim. Będzie plecenie wianków i kupałowe rytuały. Będzie wspólne ognisko nad wodą i pokaz słowiańskich układów tanecznych. Na wody Konińskiego Jeziora wypłyną spektakularnie oświetlone łodzie. Nie zabraknie także muzyki i nocnej atmosfery inspirowanej dawnymi tradycjami. I to wszystko już pojutrze wieczorem na terenie Miejskiego Ośrodka w Gosławicach.
4: Konin FM. Pogoda.
7: Z czerwcowego chłodu przechodzimy do czerwcowego upału. W niedzielę narzekaliśmy na niskie wartości. Na termometrach było nawet mniej niż plus 15 stopni w ciągu dnia. Jednak już najbliższe dni to napływ gorących mas powietrza. W sobotę przy bezchmurnym niebie w naszym subregionie zapowiadane jest plus 33 na termometrze. W niedzielę 30, ale wtedy w drugiej części dnia mogą pojawić się bardzo niebezpieczne zjawiska w postaci burz. Skoro burze, to zmiana w pogodzie. Od poniedziałku zrobi się chłodniej, temperatura wróci do plus 25-26 stopni. Wspólnie z kabaretem Otto jeszcze za moment, jeszcze za chwilę, ale będziemy mogli zaśpiewać, że to rozpoczęły się wakacje. Wakacje roku 2026, no i obserwując prognozę pogody, patrząc nawet za okno, patrząc na niebo, można dojść do wniosku, że początek tegorocznych wakacji będzie naprawdę gorący, upalny. Ciekawe, jak samo lato tegoroczne będzie wyglądać. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry. Już powiem tak, wakacyjnie zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie, który to program do godziny 18 na antenie waszego ulubionego Radia Konin FM.
8: Konin FM.

0: Zbliżamy się do zakończenia roku, zbliżamy się do wakacji i też do momentu, gdy ruch na drogach robi się mniejszy. Widać już to, choć po 15 musimy cały czas, podróżując przez Konin, liczyć się z problemami przy przejeździe przez rondo miast partnerskich. Dojazd do tego ronda, czyli Kleczewska, Poznańska, nowa przeprawa w korkach. Duży ruch też na remontowanej trasie warszawskiej. Przypominamy tam o ograniczeniu do 3,5 tony. Przypominamy również o tym, że roboty drogowe prowadzone są w miejscowości Władzimirów, wojewódzka trasa numer 263. Konińska Starówka, omijajcie światła Świętojańska Europejska oraz skrzyżowanie Wałtarej Wykolska Świętojańska. W Turku duży ruch na dojeździe od strony Konina. Rondo Romana Dmowskiego widać z większą ilością pojazdów. Więcej ich też spotkać na Alei Jana Pawła II, na Łąkowej oraz na Kaliskiej.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Tu czas płynie wolniej.
8: Zalew, zieleń
7: i spokój.
8: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: FM. Konin FM.
1: Ogromny sukces policjanta z Konina podczas prestiżowych zawodów ogólnopolskich. Starszy aspirant Dawid Kubalak, reprezentujący lokalną komendę, udowodnił swoją bezkonkurencyjność na macie. Funkcjonariusz stanął na najwyższym stopniu podium. Wydarzenie miało miejsce podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu. Reprezentant Komendy Miejskiej Policji w Koninie całkowicie zdominował turniej w swojej kategorii. Nasz mistrz triumfował w kategorii wagowej powyżej 100,5 kg. Warto też dodać, że rywalizacja dotyczyła zawodników posiadających purpurowe pasy. Wojownik z Konina nie dał jednak szans swoim rywalom i ostatecznie wywalczył złoty medal.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na Wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne. Modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. Cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych. Zmieniamy temat. Zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca.
7: Cześć kochani, tu Formacja MIG. Zapraszamy na wspaniałą imprezę. Mianowicie już 20 czerwca widzimy się w miejscowości Młodojewo. A więc przybywajcie, będziemy my i na pewno będzie dużo fajnej muzyki. Będzie tanecznie, muzycznie, ale koniecznie bądźcie razem z nami tego 20 czerwca w Młodojewie. Formacja MIG pozdrawia i do zobaczenia. Cześć.
6: Zapraszamy w sobotę do powiatu słupeckiego. Teraz o tym, jak zmienia się nasze otoczenie przy budynku dawnej biblioteki w Tuliszkowie, gdzie działa obecnie Klub Senior Plus, powstała altana piknikowo-edukacyjna. To nowe, wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców i uczestników zajęć w klubie. Altana będzie służyć zarówno do relaksu na świeżym powietrzu, jak i do organizacji warsztatów, zajęć terenowych czy spotkań integracyjnych. Obiekt jest w pełni wyposażony w 4 stoły i 8 sztuk ław. Pod altaną wykonano 54 metry kwadratowe nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i bieżniami. Kosztowało to ponad 64 tysiące złotych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Razem dla przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Tymczasem przypominamy o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. Dni są polna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Junior z Tomy, a o 19.30 gwiazda dni Sompolna Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Denta.
8: Szanowni Państwo, już 21 czerwca o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa na Plac Targowy do Sompolna, gdzie już po raz trzeci wystąpimy wraz z fenomenalną Kasią Moś. Będzie jej towarzyszyć nasza wspaniała Sompolańska Orkiestra Denta. Zapraszamy!
6: Mówił kapelmistrz Maciej Gwóźdź, artysta Teatru Wielkiego z Poznania. W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole promowano książkę profesora Jerzego Kołackiego pod tytułem Cmentarze Ewangelickie w Wielkopolsce Wschodniej Powiat Kolski. Publikacja zawiera liczne archiwalne i współczesne fotografie nekropolii, które pozwalają porównać stan zachowanych nagrobków z lat 80. i 90. z ich obecnym wyglądem. Książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego, którego celem jest pielęgnowanie pamięci historycznej o tych często zapomnianych miejscach. W opracowaniu omówiono cmentarze znajdujące się na terenie gminy Babiak, Dąbie, Kłodawa, koło Kościelec, Olszówka, Osiek Mały oraz Przedecz. Zachęcamy osoby zainteresowane historią regionu do odwiedzenia Kolskiej Biblioteki i zapoznania się z tą publikacją. Jeszcze jeden temat. Wielkopolska Straż Pożarna zaprasza członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn do udziału w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym szczególnie budowania budowania systemu odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Organizatorzy konkursu liczą na ciekawe pomysły i aktywność drużyn, które swoje działania mogą realizować do 16 sierpnia, również podczas letniego wypoczynku obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zbiórek oraz podczas festynów i innych imprez. Szczegóły są na stronach internetowych PSP.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski, pojawił się w Koninie w starostwie powiatowym i podpisywał on umowy z przedstawicielami spółek wodnych oraz ze związków spółek wodnych na dofinansowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie powiatu konińskiego. Takie dofinansowanie otrzymało 7 spółek. I są to gminna spółka wodna Grodziec, gminna spółka wodna Golina, gminna spółka wodna Kleczew, gminna spółka wodna Rychwał, gminna spółka wodna Żgów, gminna spółka wodna Stare Miasto oraz gminna spółka wodna Wilczyn. Dofinansowania wynoszą łącznie ponad 190 tysięcy złotych.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
2: Reklama. Konin FM.
1: Konin FM.

0: Real FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: So you wanted to make me cry? Okay, I'll cry. Boo.

0: FM. Konin FM.
1: Ekonomiczne informacje na naszej antenie dzisiaj o małpkach sprzedawanych na rynku. Wkrótce może okazać się, że mała butelka, popularna setka, nie będzie już kosztować kilka złotych, ale zdecydowanie więcej. Rząd planuje bowiem czterokrotnie podnieść tak zwaną opłatę od małpek. To ma ograniczyć spożycie alkoholu, ale też przynieść budżetowi znacznie większe korzyści. Jak ustalili dziennikarze, Ministerstwo Finansów chce podnieść opłatę od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml. Dziś ta opłata wynosi 25 zł od litra czystego alkoholu. Po zmianach miałoby to być już 100 zł. Według wyliczeń ekspertów, butelka popularnej małpki, tutaj cena wzrosłaby o około 3-4 zł za butelkę.
0: Konin FM.
2: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
2: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował

0: wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś między innymi mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
1: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
0: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
2: A co w regionie?
3: Koniska Fundacja Podaj Dalej w dalszym ciągu zbiera środki od darczyńców na organizację ogólnopolskich kolonii Mali Odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
4: Dzieciom to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijamy wtedy.
5: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
4: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam, że chłopaki grali w piłkę.
5: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
4: Grać.
5: W co na przykład?
4: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
3: Mówił Mały Boguś, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard.
2: Konin FM. Pogoda.
6: Już dzisiaj można odczuć podmuch gorąca, które jeszcze bardziej zaatakuje, jeszcze zwiększy swój atak, bowiem zrobi się nawet powyżej plus 30 stopni. W sobotę do 33 ma wzrosnąć nam temperatura w subregionie konińskim. Teraz mamy 25 stopni. W nocy już będzie na pewno cieplej, nie będzie o poranku tak niskich wartości, jak w ostatnich dniach mieliśmy. Otóż o poranku 15-16 stopni zapowiadane jest dla naszego subregionu. Jeśli chodzi natomiast o opady, to dzisiaj niewykluczone przelotne opady oraz burze. Witam po 16. Zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. Imieniny dziś obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Leoncjusz, Amant. 169 dzień roku mamy, 25 tydzień, 18 dzień czerwca, czwartek. Przysłowie na dziś: upał wsiano kosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo będzie błota.

Calvin Harris rozpoczął kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. Jest to godzina, podczas której też oczywiście trzeba zobaczyć, jak sytuacja na drogach się prezentuje. 72 między Tuliszkowem a Wymysłowem. Liczcie się tam podróżujący z utrudnieniami, z tym, że będzie trzeba zwolnić. 72 dojeżdżamy do Konina i tutaj na światłach Świętojańska Europejska musicie liczyć się z problemami. Problemy też mają ci, którzy chcą przejechać trasą warszawską, tam roboty drogowe, zwężenia. Korkować się może jeszcze okolica Ronda Miast Partnerskich. Pracujący drogowcy mogą być na ulicy Poznańskiej. Większy ruch na Spółdzielców, Alejach Wyszyńskiego. Jeszcze jedziemy z powrotem na 72 i dojeżdżamy do Turku. W Turku widać większy ruch na Uniejowskiej oraz na Rondzie Romana Dmowskiego. Większy ruch to też rondo na skrzyżowaniu ulic Kolska Szosa, Aleja Piłsudskiego i Legionów Polskich. Większy ruch też w okolicach cmentarza. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, tego Wam życzymy. No i mamy prezent muzyczny. Zenek Martyniuk, zespół Akcent. Tak walentynkowo, prawdziwa miłość to ty.

0: Capralcar. Prosto i ekologicznie.
1: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Konin FM 104.1.

22 minuty po 16, Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Gmina Kazimierz Biskupi, tam wójt tej gminy Grzegorz Maciejewski otrzymał wotum zaufania za rok ubiegły oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Teraz o tym na naszej antenie. Wynika z przedstawionego podczas sesji absolutoryjnej, jak wynika z tego, co przedstawiono, a przedstawiono raport o stanie gminy Kazimierz Biskupi za rok ubiegły. To był czas rekordowych inwestycji, jak i też największych wydatków w historii samorządu. Budżet gminy przekroczył 102 miliony złotych, z czego ponad 33 miliony przeznaczono na inwestycje. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ponad 30 milionów złotych. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, natomiast absolutorium za wykonanie budżetu zostało przyjęte jednogłośnie. Jeśli chodzi o te inwestycje, to zrealizowano ich wiele, m.in. przebudowa przedszkola w Kazimierzu Biskupim, modernizacja dróg, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz były też inwestycje w oświetlenie uliczne oraz rozwój terenów rekreacyjnych.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: zamówić już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama. Wiadomości. Konin FM.
2: Co dalej z salon kina Cafe w Oskardzie? Centrum Kultury i Sztuki po przebudowie obiektu próbowało rozkręcić tam klubo-kawiarnię. Potem przyszedł pomysł kameralnej przestrzeni, w której można usiąść na kanapie albo w hotelu i oglądać film, smakując w czasie seansu na przykład ciasta. Teraz przyszłość kina Cafe stanęła pod znakiem zapytania. CKIS szuka firmy z nowym pomysłem na klimatyczną kino-kawiarnię. Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 3 lipca czeka na zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców. A póki co zapraszamy do kina Cafe w Oskardzie na kolejny kobiecy wieczór 9 lipca o 18:00. Obejrzymy pełną ciepła, humoru i wzruszeń komedię Zupa Nic w reżyserii Kingi Dębskiej. Będzie to sentymentalna podróż do czasów PRL-u i dzieciństwa bohaterek filmu Moje córki krowy. Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki. Występują Adam Woronowicz, Kinga Price, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski oraz stawiające pierwsze kroki na dużym ekranie Barbara Papis i Alicja Warchocka. Po seansie spotkamy się z producentem tego filmu Zbigniewem Domagalskim. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. Zabraknie także tradycyjnych nagród dla pań. Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku informuje, że mieszkańcy 6 bloków przy ulicy Górniczej oraz odbiorcy ciepła dostarczanego siecią numer 1 mogą starać się o bon ciepłowniczy. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić i co trzeba zrobić, by taką pomoc otrzymać? Obszerna rozpiska została opublikowana na stronach turkowskiego urzędu. Zmieniamy temat. Ciekawe wydarzenie już jutro rozpocznie się w Powidzu w powiecie słupeckim. Będzie to 3-dniowy zlot miłośników Volkswagena Garpusa. Te sympatyczne autka będzie można podziwiać od piątku do niedzieli na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. Uczestnicy zlotu wezmą udział w konkursach i warsztatach oraz w wyborze najładniejszego samochodu, a dla wszystkich w sobotę o 21:00 koncert zagra zespół Cztery Szmery. I kolejne zaproszenie. Jutro w Golinie odbędzie się drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej organizowany przez Dom Kultury. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania młodych, utalentowanych wokalistów z terenu powiatu konińskiego, którzy zaprezentują utwory o tematyce wakacyjnej i letniej. Na scenie wystąpią soliści reprezentujący domy kultury oraz placówki edukacyjne, rywalizując w czterech kategoriach wiekowych: 4-6, 7-9, 10-13 oraz 14-18 lat. To propozycja dla wszystkich miłośników muzyki i rodzinnego spędzania czasu. Przegląd będzie pełen pozytywnych energii, wakacyjnych rytmów i muzycznych emocji, a jednocześnie stanie się wyjątkową okazją do wspierania młodych talentów. Zachęcamy, by w ten piątek zajrzeć do Domu Kultury w Golinie. Państwowa Straż Pożarna w Kole zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas pikniku na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, który odbędzie się w Dąbiu w najbliższą niedzielę 21 czerwca od godziny 15. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie obywateli do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Program przekłada teoretyczne zasady bezpieczeństwa na praktyczne nawyki. W ramach Akademii OLIOC można dowiedzieć się m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego, praktycznego gaszenia pożarów w domu oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. Także na temat ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy, w tym tamowania krwotoków, obsługi automatycznego defibrylatora oraz pomocy wzajemnej. Ale mowa jest także o tym, jak przygotować zapasy i plecak ewakuacyjny na różne okoliczności, czyli co powinniśmy gromadzić w swoich domach. Nie o tym wszystkim będzie mowa już w niedzielę od 15 w Dąbiu podczas Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Dzisiaj odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pod nazwą budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia. Wszystko w związku z obsługą terenów inwestycyjnych. To jest kolejne przedsięwzięcie związane z infrastrukturą zrealizowane przez gminę Kawęczyn, które ma przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz zwiększyć atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje. Zakres zadania obejmował budowę drogi gminnej o długości prawie 800 metrów. Inwestycja została wykonana i kosztowała prawie 1 200 000 zł, co warto zaznaczyć. Tutaj znaczące wsparcie uzyskano z rządu, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj kwota ponad 800 000 zł. Nowo wybudowana droga ma usprawnić komunikację na terenie Marianowa Kolonia, ale przede wszystkim zapewnić odpowiednią obsługę terenów inwestycyjnych, stwarzając korzystne warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy. Realizacja inwestycji jest przykładem, jak pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz konsekwencja służą poprawie infrastruktury drogowej, tym razem na terenie gminy Kawęczyn.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Również w Sompolnie jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu podczas sesji Rady Miejskiej w Sompolnie. Burmistrz miasta Sompolno Waldemar Marciniak otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu gminy za miniony rok. Decyzja radnych jest wyrazem pozytywnej oceny prowadzonej polityki finansowej oraz prawidłowej realizacji założeń budżetowych. Absolutorium jest formalnym potwierdzeniem, że organ wykonawczy gminy właściwie realizował swoje obowiązki związane z gospodarowaniem środkami publicznymi. Uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest przez Radę Miejską po szczegółowej analizie sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii popularnego RIO, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po głosowaniu gratulacje burmistrzowi złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Karol Malinowski wraz z radnymi. Słowa uznania skierowano również do skarbnik gminy pani Magdaleny Podlasińskiej, której praca i zaangażowanie miały istotny wpływ na prawidłową realizację budżetu. Tiesto. Teraz na naszej antenie zbliżamy się do godziny 17:00.

0: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
3: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
2: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
3: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
2: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
0: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
4: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
0: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.

0: będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
1: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
2: A co w regionie?
3: 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
4: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
3: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem.
2: Konin FM. Pogoda.
5: Wcześniej w prognozach pogody pojawiała się informacja o tym, że w sobotę będzie pięknie, słonecznie, bezchmurne niebo. Teraz w prognozach widać, że sobota będzie pochmurna, gorąca, parna, niebezpieczna, bo w sobotę mogą pojawić się burze. Niedziela miała być burzowa, a tu widać w prognozach, że niedziela ma być słoneczna. Zmienność prognoz jest duża, tak samo jak zmienność tego, co na niebie. W wielu miejscach naszego subregionu teraz pięknie pracujące słońce, w innych mogą występować opady deszczu. Jeśli chodzi o grzmoty, burze, błyskawice, one też są zapowiadane, choć spoglądam na radar burz, takich zjawisk w naszym subregionie aktualnie nie ma. Co jest, to temperatura przyjemna, fajna, ciepła, 25 stopni. Barometr pokazuje nam teraz 1018 hektopaskali.
2: Konin FM. Konin FM.
5: W naszych konińskich lasach podobno można spotkać już jakieś zagubione kurki. Mowa o grzybach, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że gdzieś tam rosło sobie bieganie. Nie. To mowa o takich bardzo popularnych grzybach, które też w naszych lasach tutaj lokalnych się pojawiają. Co dalej z grzybami? No to pewnie przydałyby się opady. Te opady, tak jak wspominałem przed chwilą, w prognozie pogody o charakterze burzowym, zwłaszcza w sobotę, według tych prognoz, które teraz się pojawiają. Co pojawia się natomiast w kalendarzu naszym radiowym, kalendarzu świąt nietypowych, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, Światowy Dzień Raka Nerki, Dzień Zrównoważonej Gastronomii oraz dzień takiego dania, tak to nazwę, które jedni uwielbiają, inni nie mogą zrozumieć, jak ktoś to je. Międzynarodowy Dzień Sushi mamy. Słońce do 21.11 pracuje dzisiaj przez 16 godzin i 46 minut. Mandaryna na początku tej godziny Every Night.

Mimo wszystko można powiedzieć sobie jasno, że ta piosenka w wykonaniu Mandaryny rozkręca klimat, na przykład na parkiecie. No i przy takiej piosence, przy takim utworze fajnie na pewno też prowadzi się auto. No to jeśli chodzi o prowadzenie aut, to na naszej antenie teraz informacje dla tych wszystkich, którzy taką czynność wykonują. No i tak, kierowcy na Poznańskim między rondami, uważajcie na pracujących drogowców, no i uważajcie też, żeby tam nie zapłacić, mimo że to droga bezpłatna. Uważajcie też, drodzy wszyscy nasi podróżujący, na wylocie w stronę Kramska, wojewódzka trasa numer 266. Roboty drogowe Konin to oczywiście trasa warszawska. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jeszcze zerkamy, to jedziemy 92 do Słupcy. Alternatywna do drogiej, płatnej, zdecydowanie za drogiej autostrady A2, krajowa trasa w Słupcy korkuje nam się na światłach oraz też większy ruch można spotkać na ulicy Sienkiewicza, czyli na wylocie w stronę autostrady. Jak tam sytuacja w Strzałkowie? 92 tam na światłach lubi stwarzać problemy. Teraz z tego, co widać, nawet w miarę spokojny i przyjemny tam czas dla tych, którzy podróżują przez Strzałkowo. Szerokości, przyczepności, czekającym na zielone też cierpliwości. Tego życzy Konin FM.

0: Znikome uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklam.

Sanach, czyli ta pani, która potrafi zapełnić stadion tych, którzy chcą być na jej koncercie Sanach na naszej antenie. Już kończy swój występ, czas na kolejną informację z naszego subregionu Golina. Mirosław Durczyński, burmistrz tej gminy, tam też jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Podczas sesji taką decyzję podjęli radni, jeśli chodzi o sytuację gminy Golina w roku ubiegłym. Podczas sesji przypominano o inwestycjach, które są prowadzone i które się już zakończyły. Mowa między innymi o przebudowie drogi gminnej Węglew, budowie spójnych ścieżek rowerowych. Poza tym przebudowa i remont przedszkola Baśniowy Dworek, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie. Budżet gminy Golina, ubiegłoroczne dochody to ponad 92,5 miliona złotych. Wydatki niecałe 4 miliony więcej. To oczywiście też deficyt tyle wynosił. Zadłużenie jest na poziomie prawie 21 milionów złotych. Jeśli chodzi o wydatki, największymi wydatkami gminy cały czas oświata, edukacja, później pomoc społeczna, transport, łączność, utrzymanie administracji i gospodarka komunalna. Radni jednogłośnie 13 głosami za udzielili wotum zaufania burmistrzowi. Taki sam wynik również był w głosowaniu nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2025.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Reklama.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Od dzisiaj prowadzone będą prace przygotowawcze, a właściwe roboty drogowców rozpoczną się w poniedziałek. Bądźmy ostrożni. Kolejny temat. Wszyscy nie możemy się już doczekać początku lata. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku odbędą się wianki. Publiczność obejrzy występ zespołu folklorystycznego Snutki. Na dzieciaki czekać będą klauni Rupert i Rico ze swoim wystrzałowym cyrkowym show. Impreza 21 czerwca w Turku zacznie się o 16. 4 godziny później odbędzie się obrzęd puszczania wianków. O 20.30 koncert młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury. Ponadto będą dostępne stoiska warsztatowe, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wyplatanie wianków. To w Turku. A w Dobrej wyjątkowy wieczór pełen tradycji, muzyki i wspólnej zabawy z okazji Nocy Kupały odbędzie się nieco później, bo we wtorek będzie grill, ognisko, dmuchaniec, warsztaty z wiankami w roli głównej, potem puszczanie tych wianków na wolcie, koncert orkiestry dętej Dobra Żeronice i wspólne biesiadowanie. Zapraszamy na plac za Centrum Kultury w Dobrej 23 czerwca od 18. A jeszcze dziś w wiadomościach podamy program Nocy Kupały w Koninie. Nowe miejsce sztuki na mapie Konina przy ulicy Przemysłowej 31A powstała druga przestrzeń. Galerię stworzyli miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki. Na początek wystawiono tam 211 rysunków Marka Hlandy. Pierwszy z nich powstał w 1968 roku, gdy artysta miał zaledwie 14 lat, a ostatni pochodzi z 2025. Wystawę można oglądać, kontaktując się wcześniej z Fundacją Ładne Życie. I zmieniamy temat. W wiadomościach regionalnych. W szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Sadlnie odbyła się 6. edycja konkursu ortograficznego Ars Ortografii. Wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz działań powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Ślesina. Do rywalizacji stanęło 15 uczniów klas drugich i trzecich, którzy z odwagą zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją, udowadniając, że nauka może iść w parze z pasją. Po wnikliwej ocenie prac komisja konkursowa w składzie Edyta Zielińska, Monika Łuczak, Edyta Stasikowska, Janik oraz Emilia Zachrzewska wyłoniła laureatów. Zwyciężył Grzegorz Jagodziński. Drugie miejsce zajęli Lena Trawińska i Alan Zachrzewski, a trzecie Hanna Plichta i Juliusz Osiński. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, wytrwałości i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Jest komunikat komisarza wyborczego w Koninie o komitetach utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kole, zarządzonych na 9 sierpnia. Na liście widnieje Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szurgota, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Powiat Kolski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Ślusarka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Rybickiego. A sprawa dotyczy uzupełnienia składu Rady Gminy Wiejskiej Koło w zakresie reprezentanta okręgu nr 4 obejmującego sołectwo Powiercie. Tymczasem burmistrz miasta Turku ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwany jest kandydat posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do kierowania jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, zakresem obowiązków oraz zasadami składania dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Turku.
4: Konin FM.
3: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

Na terenie gminy Krzymów będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Mowa o połączeniu Rożka Krzymowskiego i Borowa. Prawie kilometr tej ścieżki powstanie na tej trasie. Podpisana już została umowa. Przy drodze powiatowej na odcinku Rożek Krzymowski-Borowo będzie nowa ścieżka. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Szerokość trasy wyniesie 2,5 metra. W ramach zadania powstanie również niezbędna infrastruktura techniczna. Zaplanowane między innymi są miejsca postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy. Jeśli rowerzysta się zmęczy, będzie mógł odpocząć w strefie odpoczynku dla rowerzystów. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia robót, na to jeszcze trzeba troszkę zaczekać. Wykonawca w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy ma przedstawić harmonogram działań. Tutaj zadanie to jest dofinansowane z Unii Europejskiej, z funduszy europejskich dla Wielkopolski. Nowy odcinek ma być uzupełnieniem istniejącej i planowanej infrastruktury rowerowej na terenie gminy Krzymów. Obecnie funkcjonuje już ścieżka pieszo-rowerowa z Rożka Brzezińskiego do Rożka Krzymowskiego. Wkrótce ma zostać oddana również ścieżka rowerowa z Borowa do Nowego Krzymowa.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Zespół Ich Troje popularny niezmiennie mimo upływu lat na naszej antenie. On, ten zespół, w piosence Przetańczyć całą noc. Jeśli chodzi o tańczenie całą noc, to zachęcamy do tego, żeby tańczyć słuchając Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Jutro tanecznie oczywiście też będzie podczas mojego spotkania z wami. Będzie też, jeśli chodzi o informacje, na pewno ciekawie. Zapraszam już teraz od 15:00 program Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski się teraz z wami żegnam, zapraszając na jutro. Uważajcie na siebie, bo gorąco ma być. No to chłody życzę, chłody, żebyście się nie przegrzali. Żegnam się z wami. Jutro jestem po 15:00 w ten gorący, już można powiedzieć, wakacyjny piątek. Bye, bye.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Mieszkaniec Konina współtworzy największą oddolną akcję o zdrowiu psychicznym uczniów i nauczycieli w kraju. Dawid Lawenda jest częścią ogólnopolskiego projektu Szkoła z Głową, który dotarł do ponad 1300 szkół oraz 100 tysięcy uczniów. W tej edycji projektu Dawid Lawenda odpowiada za dwa obszary. Jako lider do spraw partnerstw koordynuje pracę zespołu i pozyskuje nowych partnerów. Dodatkowo jako członek zespołu social media tworzy promocję tych działań, angażując społeczność między innymi poprzez krótkie formaty wideo. To projekt tworzony oddolnie, bez budżetu i grantów, przez organizację Edu 2.0, działającą na rzecz zdrowia psychicznego i nowoczesnej edukacji. Projekt objęty jest patronatem honorowym ministra edukacji narodowej, UNICEF Polska, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Trzymamy kciuki za Dawida. Tymczasem zapraszamy do Kazimierza Biskupiego. W niedzielę odbędą się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn, ale pokażą się także oldboye, kobiety, seniorzy i dziecięce drużyny pożarnicze. Takie emocje już 21 czerwca od 14 na stadionie w Kazimierzu Biskupim. W Golinie zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach programu grantowego Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma 7 projektów, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych. Środki otrzymały Zarząd Osiedla Starówka w Golinie na projekt Zielona Starówka, Sołectwo Spławie, Nasze Pamiątki, Nasze Dziedzictwo, Sołectwo Rosocha, Jubileuszowy Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka, Koło Gospodyń Wiejskich Golina Kolonia na Święto Pieczonego Ziemniaka w stylu country, kibice FC Polonia Golina na projekt Od Małego Tworzymy Historię, Zarząd Osiedla Zachód na międzypokoleniowe warsztaty gridowe, Tradycja i Zdrowe Alternatywy, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie na organizację Festiwalu Owoców Letnich. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, nie wszystkie projekty mogły otrzymać wsparcie. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i lokalnych środowisk. O przyznaniu środków zdecydowały wyniki oceny merytorycznej, racjonalność planowanych wydatków, możliwości realizacji projektów oraz wysokość dostępnych środków finansowych. Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do czwartej edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi

0: objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. Teraz o tym, jak zmienia się nasze otoczenie przy budynku dawnej biblioteki w Tuliszkowie, gdzie działa obecnie Klub Senior Plus, powstała altana piknikowo-edukacyjna. To nowe, wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców i uczestników zajęć w klubie. Altana będzie służyć zarówno do relaksu na świeżym powietrzu, jak i do organizacji warsztatów, zajęć terenowych czy spotkań integracyjnych. Obiekt jest w pełni wyposażony w 4 stoły i 8 sztuk ław. Pod altaną wykonano 54 metry kwadratowe nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i bieżniami. Kosztowało to ponad 64 tysiące złotych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Razem dla przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Tymczasem przypominamy o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. Dni są polna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Junior z Tomy, a o 19.30 Gwiazda Dni Sąpolna, Kasia, Moś i Sąpolańska Orkiestra Denta.
1: Szanowni Państwo, już 21 czerwca o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa na plac targowy do Sąpolna, gdzie już po raz trzeci wystąpimy wraz z fenomenalną Kasią Moś. Będzie jej towarzyszyć nasza wspaniała Sąpolańska Orkiestra Denta. Zapraszamy!
0: Mówił kapelmistrz Maciej Gwóźdź, artysta Teatru Wielkiego z Poznania. W konińskim Oskardzie będzie można zobaczyć film Zaproszenie. Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczność i grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznych, realnych kształtów. Przed seansem widzowie usłyszą komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po filmie zapraszamy, jak zawsze, na dyskusję. To 10 lipca o 18 w Oskardzie. Tymczasem 27 czerwca w powiecie słupeckim, a dokładnie na terenie przystani Horn w Kosewie, odbędą się tradycyjne już regaty na powitanie wakacji. Załogi będą rywalizować o puchar starosty. Otwarcie regat 27 o 10.30. Godzinę później zaczną się wyścigi na jeziorze, które potrwają do 16. Żeglarze będą rywalizować w klasach T1, 2, 3, Trias Open, jednokadłubowe oraz charter.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły odniosły porażki w pierwszych meczach. Dziś w nocy za to mecze gospodarzy Meksyku oraz Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po dwóch remisach 1-1 na otwarcie wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
3: To była relacja Michała Waszkiewicza, za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Ninę Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa w dwóch meczu Polki w decydującej fazie trafią

Jutro dla nich dzień przerwy. W sobotę Polki zagrają z Holenderkami. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej dwa najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Dałanta Dujszebajewa i w walce o złoto Ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie. To Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy. Jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin Funduszu Współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca. Ważny apel Komisariatu Policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wołęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich, sąsiadów oraz samych czworonogów. Wraz z policjantami z Kleczewa apelujemy o rozwagę i sumienne dopełnianie obowiązków przez każdego właściciela psa. Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę 21 czerwca zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności. I odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas święta miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nadwarciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie konskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie Giełdy Pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie nie. Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośrednich giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym. To wprawdzie dopiero po wakacjach, ale warto zanotować sobie w kalendarzu datę. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu Krainy Łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu Krainy Łagodności, bliska fanom Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taratajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Bernd, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Maksymalnie jutro 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum i nawet 32 na zachodzie kraju. No ale na zachodzie może się chmurzyć, może też padać deszcz i niewykluczone burze. W pozostałych regionach nie zabraknie słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

lata tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Reklam.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą w remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na Wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne. Modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. Cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych. Zmieniamy temat. Zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca.
2: Cześć kochani, tu Formacja Mix. Zapraszamy na wspaniałą imprezę. Mianowicie już 20 czerwca widzimy się w miejscowości Młodojewo. A więc przybywajcie, będziemy my i na pewno będzie dużo fajnej muzyki. Będzie tanecznie, muzycznie, ale koniecznie bądźcie razem z nami tego 20 czerwca w Młodojewie. Formacja Mix pozdrawia i do zobaczenia. Cześć.
1: Zapraszamy w sobotę do powiatu słupeckiego. Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
3: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, pani minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
1: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice.

0: mali odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
1: Dzieciom to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijałam wtedy.
2: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
1: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam, że chłopaki grali w piłkę.
2: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
1: Grać.
2: W co na przykład?
1: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
0: Mówił Mały Boguś. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
3: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
0: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem. W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole promowano książkę profesora Jerzego Kołackiego pod tytułem Cmentarze Ewangelickie w Wielkopolsce Wschodniej, powiat kolski. Publikacja zawiera liczne archiwalne i współczesne fotografie nekropolii, które pozwalają porównać stan zachowanych nagrobków z lat 80. i 90. z ich obecnym wyglądem. Książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego, którego celem jest pielęgnowanie pamięci historycznej o tych często zapomnianych miejscach. W opracowaniu omówiono cmentarze znajdujące się na terenie gmin Babiak, Dąbie, Kłodawa, koło Kościelec, Olszówka, Osiek Mały oraz Przedecz. Zachęcamy osoby zainteresowane historią regionu do odwiedzenia Kolskiej Biblioteki i zapoznania się z tą publikacją. Jeszcze jeden temat. Wielkopolska Straż Pożarna zaprasza członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn do udziału w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym szczególnie budowania systemu odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Organizatorzy konkursu liczą na ciekawe pomysły i aktywność drużyn, które swoje działania mogą realizować do 16 sierpnia, również podczas letniego wypoczynku obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zbiórek oraz podczas festynów i innych imprez. Szczegóły są na stronach internetowych PSP.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
6: Focused on the match and about Qatar and what they're good at.
7: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty. From the
5: start. Ten mecz o północy w Vancouver, wcześniej, bo o 21 w Los Angeles, Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
8: Na pewno nie jestem z tego etapu szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
5: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Co dalej z salą kina Cafe w Oskardzie? Centrum Kultury i Sztuki po przebudowie obiektu próbowało rozkręcić tam klubo-kawiarnię. Potem przyszedł pomysł kameralnej przestrzeni, w której można usiąść na kanapie albo w hotelu i oglądać film, smakując w czasie seansu na przykład ciasta. Teraz przyszłość kina Cafe stanęła pod znakiem zapytania. CKIS szuka firmy z nowym pomysłem na klimatyczną kino-kawiarnię. Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 3 lipca czeka na zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców. A póki co zapraszamy do kina Cafe w Oskardzie na kolejny kobiecy wieczór. 9 lipca o 18 obejrzymy pełną ciepła, humoru i wzruszeń komedię Zupa Nic w reżyserii Kingi Dębskiej. Będzie to sentymentalna podróż do czasów PRL-u i dzieciństwa bohaterek filmu Moje córki krowy. Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki. Występują Adam Woronowicz, Kinga Price, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski oraz stawiające pierwsze kroki na dużym ekranie Barbara Papis i Alicja Warchocka. Po seansie spotkamy się z producentem tego filmu Zbigniewem Domagalskim. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. Nie zabraknie także tradycyjnych nagród dla pań. Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku informuje, że mieszkańcy 6 bloków przy ulicy Górniczej oraz odbiorcy ciepła dostarczanego siecią numer 1 mogą starać się o bon ciepłowniczy. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić i co trzeba zrobić, by taką pomoc otrzymać? Obszerna rozpiska została opublikowana na stronach turkowskiego urzędu. Zmieniamy temat. Ciekawe wydarzenie już jutro rozpocznie się w Powidzu w powiecie słupeckim. Będzie to 3-dniowy zlot miłośników Volkswagena Garpusa. Te sympatyczne autka będzie można podziwiać od piątku do niedzieli na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. Uczestnicy zlotu wezmą udział w konkursach i warsztatach oraz w wyborze najładniejszego samochodu, a dla wszystkich w sobotę o 21:00 koncert zagra zespół Cztery Szmery. I kolejne zaproszenie jutro w Golinie. Odbędzie się drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej organizowany przez Dom Kultury. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania młodych, utalentowanych wokalistów z terenu powiatu konińskiego, którzy zaprezentują utwory o tematyce wakacyjnej i letniej. Na scenie wystąpią soliści reprezentujący domy kultury oraz placówki edukacyjne, rywalizując w czterech kategoriach wiekowych: 4-6, 7-9, 10-13 oraz 14-18 lat. To propozycja dla wszystkich miłośników muzyki i rodzinnego spędzania czasu. Przegląd będzie pełen pozytywnych energii, wakacyjnych rytmów i muzycznych emocji, a jednocześnie stanie się wyjątkową okazją do wspierania młodych talentów. Zachęcamy, by w ten piątek zajrzeć do Domu Kultury w Golinie. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesinę. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Od dzisiaj prowadzone będą prace przygotowawcze, a właściwe roboty drogowców rozpoczną się w poniedziałek. Bądźmy ostrożni. Kolejny temat. Wszyscy nie możemy się już doczekać początku lata. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku odbędą się wianki. Publiczność obejrzy występ zespołu folklorystycznego Snutki. Na dzieciaki czekać będą klauni Rupert i Rico ze swoim wystrzałowym cyrkowym show. Impreza 21 czerwca w Turku zacznie się o 16:00. 4 godziny później odbędzie się obrzęd puszczania wianków. O 20:30 koncert młodzieżowej orkiestry dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury. Ponadto będą dostępne stoiska warsztatowe, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wyplatanie wianków. To w Turku. A w Dobrej wyjątkowy wieczór pełen tradycji, muzyki i wspólnej zabawy z okazji Nocy Kupały odbędzie się nieco później, bo we wtorek będzie grill Ognisko Dmuchaniec. Warsztaty z wiankami w roli głównej, potem puszczanie tych wianków na wodzie, koncert orkiestry dętej Dobra Żeronice i wspólne biesiadowanie. Zapraszamy na plac za Centrum Kultury w Dobrej 23 czerwca od 18:00. A jeszcze dziś w wiadomościach podamy program Nocy Kupały w Koninie. Nowe miejsce sztuki na mapie Konina przy ulicy Przemysłowej 31A powstała druga przestrzeń. Galerię stworzyli miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki. Na początek wystawiono tam 211 rysunków Marka Chlandy. Pierwszy z nich powstał w 1968 roku, gdy artysta miał zaledwie 14 lat, a ostatni pochodzi z 2025. Wystawę można oglądać, kontaktując się wcześniej z Fundacją Ładne Życie. I zmieniamy temat w wiadomościach regionalnych. W szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Sadelnie odbyła się 6. edycja konkursu ortograficznego Ars Ortografii. Wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz działań powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Ślesina. Do rywalizacji stanęło 15 uczniów klas drugich i trzecich, którzy z odwagą zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją, udowadniając, że nauka może iść w parze z pasją. Po wnikliwej ocenie prac komisja konkursowa w składzie Edyta Zielińska, Monika Łuczak, Edyta Stasikowska, Janik oraz Emilia Zakrzewska wyłoniła laureatów. Zwyciężył Grzegorz Jagodziński. Drugie miejsce zajęli Lena Trawińska i Alan Zakrzewski, a trzecie Hanna Plichta i Juliusz Osiński. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, wytrwałości i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Państwowa Straż Pożarna w Kole zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas pikniku na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, który odbędzie się w Dąbiu w najbliższą niedzielę 21 czerwca od godziny 15. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie obywateli do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Program przekłada teoretyczne zasady bezpieczeństwa na praktyczne nawyki. W ramach Akademii OLIOC można dowiedzieć się m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego, praktycznego gaszenia pożarów w domu oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. Także na temat ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy, w tym tamowania krwotoków, obsługi automatycznego defibrylatora oraz pomocy wzajemnej. Ale mowa jest także o tym, jak przygotować zapasy i plecak ewakuacyjny na różne okoliczności, czyli co powinniśmy gromadzić w swoich domach. I o tym wszystkim będzie mowa już w niedzielę od 15 w Dąbiu podczas Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

0: Konin FM. Konin FM.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.
4: Pogoda.
5: Jutro prawdziwie letnie temperatury, przynajmniej na zachodzie kraju, bo tam nawet do 22-33 stopni. 22 nad morzem, 26 w centrum. Deszcz może popadać na północnym zachodzie.

0: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
2: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
0: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiS-u. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
3: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
0: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
4: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskryminujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
0: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
5: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
0: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
6: Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę, ich rywalkami będą Holenderki.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie. To fundusz współpracy dla twórców i organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy. Jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin funduszu współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca. Mieszkaniec Konina współtworzy największą oddolną akcję o zdrowiu psychicznym uczniów i nauczycieli w kraju. Dawid Lawenda jest częścią ogólnopolskiego projektu Szkoła z Głową, który dotarł do ponad 1300 szkół oraz 100 tysięcy uczniów. W tej edycji projektu Dawid Lawenda odpowiada za dwa obszary. Jako lider do spraw partnerstw koordynuje pracę zespołu i pozyskuje nowych partnerów. Dodatkowo jako członek zespołu social media tworzy promocję tych działań, angażując społeczność m.in. poprzez krótkie formaty wideo. To projekt tworzony oddolnie, bez budżetu i grantów, przez organizację Edu 2.0, działającą na rzecz zdrowia psychicznego i nowoczesnej edukacji. Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, UNICEF Polska, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Trzymamy kciuki za Dawida. Tymczasem zapraszamy do Kazimierza Biskupiego. W niedzielę odbędą się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn, ale pokażą się także oldboye, kobiety, seniorzy i dziecięce drużyny pożarnicze. Takie emocje już 21 czerwca od 14 na stadionie w Kazimierzu Biskupim. Ważny apel Komisariatu Policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wałęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich, sąsiadów oraz samych czworonogów.

na projekt Od małego tworzymy historię. Zarząd osiedla Zachód na międzypokoleniowe warsztaty gridowe, tradycja i zdrowe alternatywy, a także koło gospodyń wiejskich w Węglewie na organizację festiwalu owoców letnich. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, nie wszystkie projekty mogły otrzymać wsparcie. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i lokalnych środowisk. O przyznaniu środków zdecydowały wyniki oceny merytorycznej, racjonalność planowanych wydatków, możliwości realizacji projektów oraz wysokość dostępnych środków finansowych. Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę 21 czerwca zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności i odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas święta miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w 3 obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6000 zł. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie kolskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie Giełdy Pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie

0: Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośrednia giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym. Teraz o tym, jak zmienia się nasze otoczenie przy budynku dawnej biblioteki w Tuliszkowie, gdzie działa obecnie Klub Senior Plus, powstała altana piknikowo-edukacyjna. To nowe, wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców i uczestników zajęć w klubie. Altana będzie służyć zarówno do relaksu na świeżym powietrzu, jak i do organizacji warsztatów, zajęć terenowych czy spotkań integracyjnych. Obiekt jest w pełni wyposażony w 4 stoły i 8 sztuk ław. Pod altaną wykonano 54 metry kwadratowe nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i bieżniami. Kosztowało to ponad 64 tysiące złotych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Razem dla przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Tymczasem przypominamy o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Junior z Tomy, a o 19.30 Gwiazda Dni Sompolna, Kasia, Moś i Sompolańska Orkiestra Denta.
1: Szanowni Państwo, już 21 czerwca o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa na plac targowy do Sompolna, gdzie już po raz trzeci wystąpimy wraz z fenomenalną Kasią Moś. Będzie jej towarzyszyć nasza wspaniała Sompolańska Orkiestra Denta. Zapraszamy!
0: Mówił kapelmistrz Maciej Gwóźdź, artysta Teatru Wielkiego z Poznania. Jest komunikat komisarza wyborczego w Koninie o komitetach utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kole, zarządzonych na 9 sierpnia. Na liście widnieje Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szurgota, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Powiat Kolski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Ślusarka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Rybickiego. A sprawa dotyczy uzupełnienia składu Rady Gminy Wiejskiej Koło w zakresie reprezentanta okręgu nr 4 obejmującego sołectwo Powiercie. Tymczasem burmistrz miasta Turku ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwany jest kandydat posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do kierowania jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, zakresem obowiązków oraz zasadami składania dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Turku.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Zamknięty most dał się we znaki mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom, ale dziś można już korzystać z przeprawy. W rozmowie z nami burmistrz Piotr Maciejewski podsumowuje skutki zakończonych remontów.
2: Jeszcze na koniec chciałbym tak, żebyśmy wrócili do tematu mostu, który został oddany miesiąc temu, jak pan burmistrz wspomniał. Tak troszeczkę jakbyśmy cofnęli się myślami w czasie, jak ciężki był ten poprzedni sezon dla przede wszystkim tutaj no przedsiębiorców, mieszkańców gminy, dla turystów, bo tak w perspektywie no, tych sezonów, kiedy tego remontu jednak nie było. Dla zwykłych mieszkańców regionu to i tak było troszeczkę uciążliwe, no bo wiele miejsc trzeba było objazdami się dostawać, na przykład do Lichenia tutaj od strony gmin takich jak Wilczyn, jak Skulsk, jak Kleczew, ale no przede wszystkim ucierpieli na pewno przedsiębiorcy. Jak to wyglądało, jakie, może nie tyle skargi, ale z czym przychodzili tutaj do gminy, bo na pewno przychodzili.
3: Tak, przedsiębiorcy odczuli zamknięcie mostu. Mówili, że ich obroty spadły nawet do 450%. I tak było, bo to było widać też po ruchu samym, nie w samym mieście. Druga uciążliwość ogromna dla wszystkich, którzy korzystali z mostu na co dzień, dojeżdżając do pracy, też kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów objazdu. To też nie było łatwe dla tych osób, bo i czas dojazdu do pracy trwał dłużej i koszty też paliwa no, były znacznie większe niż w przypadku otwartego mostu. Mi zależało na tym, jeżeli w maju gdzieś to objąłem stanowisku 2024 roku, żeby na sezon najbliższy wakacyjny, czyli czerwiec 2024, ten most jeszcze mógł funkcjonować, lipiec, sierpień. I tutaj w uzgodnieniu z panem marszałkiem i z panem dyrektorem zarządu dróg wojewódzkim, panem Pawłem Katarzyńskim, udało się ten remont przesunąć, tę budowę tego mostu przesunąć, która rozpoczęła się dopiero we wrześniu, czyli po sezonie. No i robiliśmy wszystko wspólnie z panem marszałkiem, z panem dyrektorem i z wykonawcą, żeby na nowy sezon, czyli sezon 2026 roku, ten most był jak najwcześniej otwarty i to się zadziało już w maju, gdzie przewidywany termin otwarcia był koniec czerwca. Także bardzo się cieszę, że udało się chociaż o kilka tygodni przyspieszyć otwarcie mostu. Oczywiście prace jeszcze trwają, ale samo dopuszczenie do użytkowania już jest i można z mostu korzystać.
1: To są takie prace, które po prostu nie kolidują z przejeżdżaniem.
3: Tak, to są takie prace, które już nie są na samym obiekcie mostowym, są gdzieś tam z boku, czy pod mostem, czy tereny zielone są jeszcze tam jakby doszlifowywane, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Dużym problemem były, tak jak powiedział, objazdy. Tutaj pamiętam jeszcze, jak byłem radnym powiatowym przy mostnym wsparciu pana starosty Kocaje, w sumie on na tym tak czuwał i zabiegał, żeby droga, która była wyznaczona na objazd, czyli droga Różopolet, most Bernardynka, po zakończonym mostu również w ramach tej inwestycji została odtworzona i to udało się powiatowi zrobić, natomiast szkoda, że gmina wtedy na czas nie zabezpieczyła tych swoich dróg gminnych, żeby też no, można było spodziewać się, że będą mocno uciążliwe, obciążone te drogi. No niestety widać, że te drogi są no, zużyte wskutek tych dodatkowych objazdów. Tutaj też w pierwszych miesiącach mojej pracy w urzędzie i w pierwszych miesiącach pracy pani starosty, pani Katarzyny Frydzy, wspólnymi siłami gmina dofinansowała częściowo, chyba w kwocie 300 tysięcy, dobrze pamiętam, przebudowę drogi powiatowej przez Żółwieniec, co też znacznie ułatwiło objazdy. Natomiast szkoda, że nie było to przygotowane wcześniej, wtedy te drogi pewnie byłyby mniej obciążone i dzisiaj w takim stanie aż złym by nie były, jak są na dzień dzisiejszy.
1: Na szczęście, no to już można powiedzieć, przynajmniej ta kwestia mostu za mieszkańcami, no kolejne jakieś remonty dróg, które do tej pory służyły jako objazdy, no to już jest, że tak powiem, najmniejszy chyba kłopot w tym wszystkim. Co najtrudniejsze, to już za gminą. A jeszcze tak, zostając bardzo blisko mostu i może kończąc już tą rozmowę, muszę zapytać o to, co przed mostem albo za mostem, zależy z której strony jedziemy, czyli o bramę Napoleona. No mówiliśmy o symbolu gminy jako o Pawełku. No brama jest chyba tym symbolem jeszcze większym, jeszcze bardziej rozpoznawalnym. Powoli tak słyszę gdzieniegdzie szepty, że coś ma być z tą bramą robione, ale czy to dopiero jakieś plany, czy może te szepty się mylą?
3: To znaczy tak, brama, też kolejny symbol Ślesina, wymaga remontu. To jest bez wątpienia, tak to wygląda. Natomiast też przychodząc do urzędu spotkałem się z sytuacją, że planowany był objazd tej bramy jednym pasem od strony, jadąc od strony mostu, prawym pasem, gdzie droga o szerokości, nie pamiętam teraz, 5 czy 5,5 metra miała być w dwie strony, bardzo wąsko, bez możliwości komunikacji przejścia pieszych, bo nie byłoby chodnika. Droga oddalona zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od istniejącego budynku. I też wspólnie z radnymi, z panią starostą, odwiedziliśmy pana marszałka z prośbą, żeby nie realizować tej inwestycji w ten sposób, jakby gmina na siebie wzięła obowiązek stworzenia nowej koncepcji objazdu bramy Napoleona. W tej chwili jesteśmy na etapie już takim końcowym opracowania tej koncepcji. W uzgodnieniu oczywiście z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gdzie ta koncepcja też jest wstępnie zaakceptowana. Będą dwa pasy ruchu, jeden z jednej strony bramy, drugi z drugiej. Brama będzie takim jakby azylem na środku między pasami. I co najważniejsze dla nas jest, że będzie komunikacja pieszych również bezpieczna, bo będzie chodnik również po stronie lewej, idąc w stronę jeziora od Ślesina, gdzie dla nas to było kluczowe, bo mieliśmy świadomość, że pewnie większość mieszkańców czy turystów by sobie skracała drogę idąc po jezdni, natomiast nie byłoby chodnika.
1: A jeżeli chodzi o remont samej bramy, bo tu rozumiem droga, ale brama, pan burmistrz wspomniał, że wymaga remontu, czyli to chodzi o taką rewitalizację, żeby ją troszeczkę odświeżyć, czy to jakaś taka grubsza sprawa?
3: Samo odświeżenie to jest nie namalowanie, bo ten tynk już jest na tyle uszkodzony, że zaczyna powoli odpadać. Chcemy tak te działania skoordynować, że w przypadku przebudowy tej drogi, mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zadzieje, w tym samym czasie remontować tą bramę.
1: No to czekamy na to, jak ta sprawa się rozwiąże. W międzyczasie życzymy tej pięknej pogody na wakacje, żeby ten sezon turystyczny się udał, nadrobił troszeczkę te zeszłoroczne problemy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję również. Mamy nadzieję na wspaniałą pogodę w te wakacje. Zapraszamy wszystkich do korzystania z atrakcji w mieście Ślesinie. Tych atrakcji nie brakuje. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do Ślesina.
1: Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin. O wyzwaniach związanych z polityką mieszkaniową, planowanych zmianach w przepisach oraz dostępnych źródłach finansowania rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli m.in. pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc oraz wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, którzy podkreślali znaczenie współpracy administracji rządowej i samorządowej w rozwoju mieszkalnictwa.
4: Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym w związku z odbywającą się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu konferencją Gospodarka Mieszkaniowa Gmin w świetle aktualnych i planowanych zmian legislacyjnych i dostępnych instrumentów finansowych. O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszego spotkania pierwszą wicewojewodę wielkopolską Karolinę Fabisz-Szulc.
5: Szanowni Państwo, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu po raz kolejny gości samorządowców. Będzie dzisiaj platforma wymiany myśli i różnych potrzeb w zakresie polityki mieszkaniowej, która jest rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem dla gmin w naszym regionie. Spotykamy się dzisiaj jako administracja rządowa z samorządową, ale również z ekspertami i praktykami, którzy na co dzień wiedzą, jak dużym wyzwaniem jest właśnie polityka mieszkaniowa. I żeby ona dobrze rozwijała się w naszym regionie, jest potrzeba poznania regulacji prawnych, które dzisiaj będą również przedstawiane, instrumentów finansowych, które są dostępne do tego, żeby właśnie polityka mieszkaniowa mogła się w naszych gminach rozwijać, ale co ważne, również jest poznanie dobrych praktyk gmin, które bardzo dobrze sobie z polityką mieszkaniową na swoich terenach radzą. Dzisiaj właśnie poznamy zmiany legislacyjne w prawie mieszkaniowym, w budownictwie, w planowaniu przestrzennym. Poznamy instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego i poznamy właśnie te dobre praktyki włodarzy, którzy dzisiaj będą obecni, będą prezentować je z poziomu właśnie swoich gmin. Szanowni Państwo, w 2026 roku rząd przeznaczył rekordowe środki na politykę mieszkaniową, 6,7 miliarda złotych, z czego 4 miliardy trafi na mieszkalnictwo komunalne i socjalne. Z tego mogą gminy korzystać. Dzisiaj też będzie o tym mowa. I Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja, dziękuję za tą konferencję przede wszystkim Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich oraz Ministerstwu Rozwoju i Technologii, reprezentowanego tutaj dzisiaj przez pana ministra Tomasza Lewandowskiego, za to, że mam nadzieję, że to będzie właśnie takie miejsce dyskusji, wypracowania wspólnych rozwiązań, ale też tego, żeby przedstawić te dobre praktyki, które będą później wdrażane w naszych gminach, w naszym regionie, sprawią, że będzie zrównoważony rozwój Wielkopolski i powstaną te inwestycje mieszkaniowe, które są tak oczekiwane i potrzebne w naszych gminach. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję pani wojewodo i o zabranie głosu proszę wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego.
6: Pani wojewodo, szanowni państwo, dobrze być w Poznaniu, dobrze być w Wielkopolsce. Wielkopolska jest jednym z liderów prowadzenia polityki mieszkaniowej, wnioskowania i wykorzystywania środków na mieszkalnictwo. Dość powiedzieć, że od stycznia 2024 roku rząd sfinansował 106 inwestycji na terenie całej Wielkopolski. Przeznaczył na ten cel 920 milionów złotych, a łączna wartość wszystkich inwestycji mieszkaniowych przekroczyła 1 300 milionów złotych. Wielkopolska i wielkopolskie samorządy wiedzą zatem, że polityka mieszkaniowa to nie kula u nogi, ale szansa rozwojowa. To przestrzeń, która może spowodować i wpłynąć na przewagę konkurencyjną miast, miasteczek czy dużych metropolii w przyszłości. I właśnie temu celowi, nie do końca temu, aby dopytać, w jaki sposób korzystać dzisiaj z tych środków, bo samorządy doskonale o tym wiedzą, ale raczej, żeby dopytać, porozmawiać na temat perspektywy najbliższych lat, dzisiaj się spotykamy. Strategia mieszkaniowa rządu obejmuje 18 ustaw obszernych, ustaw, które wprowadzają nie tylko nowe instrumenty finansowe, ale wprowadzają ingerencje na kilku poziomach. Po pierwsze, poziom reformy instytucji mieszkaniowych. Porządkujemy i czynimy bardziej efektywnym takie instytucje jak samorządy, gminy w zakresie zarządzania mieszkaniowego zasobu gminy. Reformujemy i przygotowujemy do konsumpcji tak ogromnych środków finansowych CIM-y, TBS-y. Zmieniamy otoczenie, czynimy bardziej przejrzystymi spółdzielnie mieszkaniowe, ale też wprowadzamy rozwiązania ważne dla osób, które chcą zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe w oparciu o tytuł własności. Wprowadzamy pierwszy raz po 30 latach gruntowną reformę ustawy o własności lokali, która reguluje funkcjonowanie prawie 200 tysięcy wspólnot na terenie całego kraju. Drugim poziomem i w ramach tego pierwszego poziomu reformy oczywiście z samorządami skupimy się na tym, co je czeka w zakresie zmiany zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Drugi obszar to obszar gruntowy. Jeżeli będziemy już mieli świetnie przygotowane instytucje do prowadzenia polityki mieszkaniowej, do prowadzenia nowych inwestycji mieszkaniowych, w sposób oczywisty musimy zwiększyć także podaż gruntów, na których te mieszkania będą budowane. Tutaj mamy trzy ustawy. Pierwsza zakłada przejmowanie gruntów spółek Skarbu Państwa, KOWR-u na potrzeby realizacji budownictwa mieszkaniowego. Co ważne, ma się to odbywać bez odszkodowania. Te grunty decyzją ministra właściwego do spraw budownictwa na wniosek samorządu będą tym samorządom przekazywane. Przywracamy użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w zmienionej formie z obniżonymi opłatami. Także tych działań na poziomie zwiększenia podaży gruntów będzie dość dużo. O tym też dzisiaj z samorządami wielkopolskimi porozmawiamy, żeby się przygotowały, żeby wiedziały, jakie grunty spółek Skarbu Państwa na swoim terenie mają i na czym się mają w tej chwili skupić, do czego mają się przygotować. Gdy będziemy mieli już przygotowane instytucje, gdy będzie odpowiednia podaż gruntu, w sposób oczywisty muszą być środki i to nie tylko właściwa alokacja tych środków, ale też skrojone na miarę instrumenty finansowe, które w zależności od tego, do jakiej grupy beneficjentów będą dedykowane, czy dla których będą przygotowywane, będą zakładały mniejsze lub większe zaangażowanie bezzwrotne, ale uzupełniane zawsze instrumentami zwrotnymi, niskooprocentowanymi i pewno ten komponent zmian ustawowych i strategii mieszkaniowej rządu będzie dzisiaj wzbudzał największe zainteresowanie. Dostęp do wiedzy to jest dzisiaj niesamowita wartość. Jako Wielkopolanin chciałbym, żeby wielkopolskie samorządy z tej wiedzy korzystały. Dziękuję.
4: Dziękuję panie ministrze i o zabranie głosu poproszę wójta gminy Czerwonek, członka zarządu Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wielkopolski Marcina Wojtkowiaka.
7: Panie wojewodo, panie ministrze, szanowni państwo, samorządy w Wielkopolsce, myślę, że nie tylko w Wielkopolsce, mogą, ale przede wszystkim chcą uczestniczyć w realizacji polityki mieszkaniowej państwa. Mamy ku temu wiele argumentów i to są nie tylko potrzeby naszych mieszkańców, ale także możliwości i umiejętności, które nieraz wykazywaliśmy, jeśli chodzi o budownictwo komunalne czy socjalne. Natomiast, żeby to realizować skutecznie i pełniej, oczywiście są potrzebne tutaj pewne możliwości. Przede wszystkim uelastycznienie przepisów i tutaj te zmiany, o których wspomniał wstępnie pan minister, idą w tym kierunku. Po drugie, oczywiście zasoby, którymi dysponuje chociażby Skarb Państwa, czyli grunty, które w wielu gminach leżą odłogiem. My chcielibyśmy je wykorzystać po to, żeby wyjść naprzeciw wyzwaniom, przede wszystkim wyzwaniom demograficznym, ale także wyzwaniom finansowym, bo chodzi o to, aby stworzyć takie instrumenty, które z jednej strony zapewnią podaż mieszkań, ale z drugiej strony nie wpłyną na to, że ceny tych mieszkań będą nieosiągalne dla mieszkańców, z czym często mam do czynienia, kiedy wykorzystywane są zwykłe instrumenty dotacyjne. I tutaj dzisiaj będziemy o tym szczególnie rozmawiać, aby właśnie tego typu instrumenty były dostępne dla wielkopolskich samorządów, żebyśmy mogli z tego korzystać, aby wyjść naprzeciw uwarunkowaniom demograficznym, ale przede wszystkim potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców. Także bardzo się cieszę z tego, że Stowarzyszenie Gmin Powiatów jest tutaj współorganizatorem tego wydarzenia. Jako największa organizacja samorządowa Wielkopolska zrzeszamy zdecydowaną większość samorządów, także jesteśmy głosem tych samorządów i myślę, że dzisiaj to będzie bardzo wyraźnie słyszało. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję panie wójcie i o zabranie głosu proszę burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, przewodniczącego Komisji i Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, Patryka Jędrzejaka.
8: Dziękuję bardzo panie wojewodo, panie ministrze. Cieszę się, że jako Komisja Mieszkaniowa Związku Miast Polskich możemy współuczestniczyć w tej konferencji. W zależności od regionu, gdzie się spotykamy, czasem musimy tłumaczyć o znaczeniu budownictwa społecznego czy komunalnego. Tu u nas, w naszym województwie w Wielkopolsce, ta dyskusja raczej opiera się na tym, jak intensywnie i co jeszcze możemy zrobić, aby to budownictwo przyspieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu ministrowi, z którym jesteśmy w bieżącym kontakcie, że jako Komisja Gospodarki Mieszkaniowej możemy na bieżąco opiniować wszystkie projekty ustaw, które pojawiają się ze strony ministerstwa. Przepraszam. I cieszę się również, że dzisiaj podczas tej konferencji zarówno nasi członkowie będą mogli dopytać i wskazać jeszcze na to, co my jako samorządowcy widzimy jako barierę w przyspieszeniu tych potrzeb mieszkaniowych na naszym terenie, ale również pokazać dobre przykłady, bo jako samorządowcy w tej komisji jesteśmy najlepszym przykładem, że nawet w małych, ale i w większych miejscowościach to budownictwo komunalne, społeczne jest bardzo wartościowe i jest możliwe do zrealizowania. O tym, o czym zresztą powiedział pan minister, Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na budownictwo mieszkaniowe w Polsce i ta konferencja, mam nadzieję, tylko podtrzyma ten trend albo jeszcze go przyspieszy. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Konferencja była nie tylko okazją do przedstawienia planowanych reform i instrumentów wsparcia, ale także do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami i ekspertami. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, skuteczna polityka mieszkaniowa wymaga zarówno odpowiednich regulacji i finansowania, jak i stałego dialogu między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunami na muzealne zajęcia pełne wspólnej zabawy i odkrywania ciekawego świata.
9: Marta Kornalska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: Porozmawiamy sobie o takiej atrakcji, może zajęciach, jakby to nazwać, dla najmłodszych. I to takich najmłodszych, rzeczywiście dzieci jeszcze w wieku przedszkolnym. Jeżeli rodzice zastanawiają się, co z takim dzieckiem można porobić, skorzystając może z tego, żeby nie siedzieć cały czas właśnie w tym domu i nie wychodzić tylko na najbliższy plac zabaw, to Muzeum Okręgowe w Koninie ma tutaj receptę swoją na tych, którzy się nad tym właśnie zastanawiają. Pierwsze już takie zajęcia miały miejsce, prawda?
9: Tak, miały akurat dzisiaj już miejsce, tak więc mamy te pierwsze koty za płoty. Następne nasze zajęcia odbędą się 25 czerwca, ponieważ ta forma, która nazywa się Poranki z Maluszkiem, będzie się odbywała co 2 tygodnie. Tak więc dzisiaj już mieliśmy za sobą Skarby Natury, gdzie dzieci mogły się zapoznać z taką namacalną naturą, mogli doświadczyć, jak pachnie mięta, jak pachnie rabarbar na przykład, albo jak smakuje rabarbar, tak więc to już robiliśmy dzisiaj.
2: Czyli to są takie zajęcia, które przede wszystkim troszeczkę rozwojowe dla tych dzieci. Rozumiem, że one tak mają delikatnie edukować.
9: Tak, mają edukować, mają troszeczkę przygotowywać też do takiego świata właśnie w przedszkolu. Tak więc oprócz tego, że mamy powiedzmy takie tematyczne właśnie zajęcia z tutaj dzisiaj akurat z roślinami, to mamy także jakąś zabawę z chustą animacyjną, mamy jakiś taniec, możemy coś zaśpiewać też. Więc oprócz takiego tematu, który jest takim przewodnim tematem zajęć, na przykład też planowaliśmy dzisiaj, tak więc tutaj różne formy się pojawiają w przyszłym tygodniu, przepraszam, za 2 tygodnie będziemy na przykład doświadczać trochę sensorycznie dotykania gliny, rzeźbić będziemy sobie w tej glinie, tak więc w zależności od tego, jaki mamy temat, nie?
2: No pewnie, a dzieci przy okazji jeszcze w takiej glinie, to na pewno troszeczkę będą mogły się pobrudzić, co uwielbiają oczywiście. Powiedzmy jeszcze raz, kiedy?
9: Już 25 czerwca, to będzie właśnie glina w dłoni. Takie zajęcia trwają 45 minut. Opłata za takie zajęcia to 5 zł od dziecka, 10 zł od opiekuna.
2: No, czyli taki raczej skromny tutaj koszt. Myślę, że warto zainteresować się tym tematem. Powiedzieliśmy 25, a czy jeszcze później, jakieś w czasie wakacji, takie atrakcje są przewidziane?
9: Na razie organizujemy właśnie tak co 2 tygodnie, z wyprzedzeniem, z uprzedzeniem informujemy na naszych mediach społecznościowych oraz na stronie, jakie są tematy i kiedy można się z nami spotkać.
2: Zachęcamy, żeby również śledzić te media społecznościowe i gdzieś tam trzymać rękę na pulsie, patrzeć, co, jakie atrakcje dla najmłodszych będą się tutaj w Muzeum Okręgowym w Koninie pojawiać. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
2: Muzeum ma również propozycje dla troszkę starszych gości.
10: Dzień dobry, Agnieszka Tomaszewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: W Muzeum Okręgowym w Koninie atrakcje na dwie zmiany. Są poranki z maluszkiem i są też popołudniówki. Te popołudniówki dla rodzin z dziećmi, dla grup przyjaciół. Mnóstwo atrakcji, od czego zaczniemy?
10: Tak, popołudniówki w muzeum to taka nasza nowa forma spędzania czasu właśnie po południu, po pracy, na przykład dla dorosłych, albo jeszcze po szkole dla dzieci, aby spędzić kreatywnie czas wspólnie, na zabawie, w spokoju, ćwiczyć na przykład cierpliwość. I te zajęcia pojawią się po raz pierwszy za tydzień dokładnie, 18 czerwca. Będą odbywały się co 2 tygodnie naprzemiennie z porankami maluszka. z maluszkiem. I rozpoczniemy te zajęcia o 16:30, tak żeby każdy miał możliwość właśnie spotkania się tutaj z nami i kreatywnie popracować. Pierwsze zajęcia będą miały tytuł Przewodnik Muzealny, warsztaty pop-up. I zapraszamy na te warsztaty, które towarzyszą jubileuszowi 60-lecia muzeum. Będziemy tworzyć taki autorski papierowy przewodnik, wykorzystując technikę pop-upu, czyli będą to takie elementy ruchome, takie przestrzenne, takie wystające ponad książeczkę, aby troszeczkę tak urozmaicić i stworzyć taki swój własny przewodnik po naszym muzeum.
2: Są takie atrakcje, które będą fajne zarówno dla dzieci, ale też dla dorosłych towarzyszących im. No bo wspólnie z dzieckiem można się dobrze bawić.
10: Tak, dokładnie. Nie jest to tylko przeznaczone dla dzieci, ponieważ dorośli, którzy też bardzo lubią kreatywnie spędzać czas, a czasami tego, powtórzę się, czasu jest za mało w domu, ale zapraszamy do nas, zapisać się na zajęcia. Można przyjść samemu albo przyjść z jakąś koleżanką, babcia z wnuczkiem, z wnuczką. Naprawdę, tu jest dowolność, więc będziemy spędzać czas kreatywnie, miło i wspólnie, żeby ten czas po prostu nam fajnie minął.
2: No tak, myślę, że nawet my dorośli czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo potrzebujemy tej kreatywności w swoim życiu, no bo ile można siedzieć biernie przed telewizorem, przed jakimś właśnie innym odbiornikiem i tylko coś oglądać, wpatrywać się w ekran, jednak nasz mózg potrzebuje cały czas no, jakiegoś pobudzenia. Kiedy te, jeszcze raz przypomnijmy, te popołudniówki będą się odbywały i jaka jest forma zapisów?
10: Pierwsze zajęcia odbędą się 18 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, o godzinie 16:30. Można zapisywać się, proszę zapisywać się na nasze zajęcia pod numerem telefonów 63 242 75 99, wewnętrzne 1112 lub 12, natomiast i pod numerem telefonu 513 616 358. Więc koszt takiego udziału w warsztatach to 23 zł, więc bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu.
2: A kto nie zdążył spisać numeru telefonu, to na stronie internetowej lub mediach społecznościowych muzeum. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję ślicznie.
2: Najbliższe popołudniówki w Muzeum Okręgowym w Koninie to 18 czerwca, 2 i 23 lipca. O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco na naszej antenie.
0: Konin FM. Konin FM.
11: Nad reklama.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Reklama.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: To już 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza już dziś, 13 czerwca, w godzinach od 12 do 18 do budynku Spichlerza. Odwiedzający przeniosą się do niezwykłego świata paleontologii.
12: Dagmara Frydrychowicz, Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: Już za chwilę, już za jakiś czas zacznie się piknik paleontologiczny Nie tylko dinozaury. To taka cykliczna impreza tutaj w Muzeum Okręgowym w Koninie. No a co właśnie dzisiaj będzie się działo?
12: Znaczy ja powiem tak, cykliczna i to jest chyba 8 w tym roku wychodzi, że tak powiem, 8 edycja tego pikniku. I to jeszcze dodam, że każdy z tych pikników ma swój podtytuł. W tym roku spotykamy się w świecie paleontologii, także każdy, kto przyjdzie tutaj do muzeum między godziną 12 a 18, to zobaczy, jak ten świat paleontologów wygląda. Że to nie jest to, co my mamy gdzieś tam ten przedstawiony w Juraparku, tylko rzeczywiście jak ta praca wygląda. Od tej pracy takiej w terenie, którą każdy paleontolog lubi, po pracę laboratoryjną, która jest już troszeczkę inna, ale też no, z drugiej strony też jest jak najbardziej fajna, więc każdy, kto przyjdzie, będzie mógł w tego paleontologa, no już krótko się zabawić, poznać też, jakie pradawne zwierzęta żyły tutaj w sumie w Europie, że Polska też nie jest jakąś takim paleontologiczną pustynią i że coraz więcej tych znalezisk z terenu naszego kraju, tych pradawnych zwierząt, takich no prawie że dinozaurów też się znajduje. Tutaj też będzie stanowisko z Uniwersytetu Opolskiego oraz z Jura Parku w Krasiejowie, którzy też będą opowiadać o właśnie znaleziskach tam potężnych płazów z czasów Triasu. Ale no nie chcę opowiadać o wszystkim, no bo po prostu każdy, kto przyjdzie, no będzie też mógł zadać każdemu pytanie, sprawdzić też, jak to wygląda, zabawić się. Także, jak to się mówi, każdy, od najmniejszego do największego. Bardzo ważne też jest to, o godzinie 15:00 będziemy mieć pokaz dinozaura chrupcia. To jest jedyny w trakcie tego pikniku, także jeżeli ktoś będzie chciał wskoczyć tutaj, zrobić sobie selfie z dinozaurem, to proszę pamiętać, godzina 15:00 chrupcio będzie do dyspozycji.
1: No to jest świetna okazja właśnie, żeby nie dość, że troszeczkę się zabawić, czegoś się nauczyć. Myślę, że wszystkie dzieci lubią właśnie te tematy takie związane z jakimiś pradawnymi zwierzętami, dinozaurami w szczególności. No nie znam dzieciaka, który dinozaurów by nie lubił. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie na tą 15:00, jak jest ten pokaz. Cała impreza jest niebiletowana.
12: Tak, cała impreza, wstęp wolny. Od 12 do 18. Znaczy, pozostała część muzeum, jeżeli ktoś by chciał wziąć, no to niestety na pozostałe budynki bilet trzeba sobie wykupić, ale tutaj też proszę nie zarażać się pogodą, jaka będzie, ponieważ wszystko dzieje się w budynku Spichlerza, także nie ma najmniejszego problemu. No fakt, jedynie co, no to pokaz dinozaura chrupcia jest na zewnątrz, ale dinozaurowi, tak jak i paleontologom, też jest niestraszny.
1: No właśnie, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy. Powiedzmy jeszcze na koniec o jakichś takich atrakcjach, w czym wezmą udział ci, którzy przyjdą.
12: Znaczy tak, oczywiście poza dinozaurem chrupciem będzie można odwiedzić stanowiska, tu już wspomniałam, Uniwersytet Opolski, Jura Park Krasiejów, ale również Uniwersytet Wrocławski. Tutaj będzie można no, podpracować z mikroskopami. Taką mikro, bym powiedziała, paleontologię sobie zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, że nie tylko te wielkie, potężne kości, ale również dużo, dużo mniejsze. Również będzie paleoartysta Szymon Górnicki, który przedstawi swoją wystawę. Oraz będziemy mieć Kamila Grundmajera, który prowadzi też takie warsztaty, które się nazywa Paleontologia dla najmłodszych. I on będzie też opowiadał o praktycznie różnego typu znaleziskach z całego świata. Będzie też je przedstawiał, także no zapraszamy.
1: Serdecznie zapraszamy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję również.
1: Właśnie dziś będzie można nie tylko podpatrzeć pracę naukowców, ale nawet poczuć się jak jeden z nich, zarówno w wykopaliskach, jak i w laboratorium. Kto nie miał planów na dziś, a nie chce przesiedzieć soboty w domu, niech wpada do muzeum. Sezon turystyczny w Ślesinie nabiera rozpędu, a pierwsze duże wydarzenia ruszają już w ten weekend. Garmin Triathlon, motopiknik, letnie koncerty, turnieje siatkówki plażowej i Dni Ślesina, a poza tym każdego dnia można wypoczywać, korzystając z bogatej oferty atrakcji w gminie, o czym rozmawialiśmy z burmistrzem Piotrem Maciejewskim.
13: Panie burmistrzu, piękna pogoda, wreszcie most zakończony, zakończona budowa mostu w Ślesinie również nareszcie, więc no czekamy na ten sezon turystyczny. On już pewnie powoli się zaczyna, powoli tych turystów już w tym ciepłym, pięknym czerwcu można dostrzec na ulicach i przede wszystkim na plażach w Ślesinie. Może od atrakcji, jakie czekają nas w tym sezonie, w tym roku turystycznym, opowiemy, co tutaj w gminie się będzie działo, a będzie się działo już w najbliższym czasie.
3: Tak, mam nadzieję, że w tym sezonie pogoda będzie sprzyjać. Tamten sezon był, jeśli chodzi o pogodę, nie najlepszy. Dodatkowe utrudnienia związane z zamkniętym mostem. Mamy już na szczęście za sobą. Most od miesiąca już jest przejezdny. To co ma ogromny wpływ na mieszkańców, którzy zajmują się działalnością gospodarczą na terenie Ślesina, Mariny. Atrakcji nie braknie. Już najbliższy weekend Garmin, czyli sportowcy z całej Polski uprawiający tą dyscyplinę sportu odwiedzą Ślesin. Duża impreza dwudniowa. Jesteśmy do niej przygotowani wspólnie z organizatorem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Zapraszamy do kibicowania, bo bardzo widowiskowa konkurencja. Widowiskowe konkurencje, pływanie, bieganie, jazda rowerem. Także zapraszamy do
13: której godziny to się zaczyna?
3: Już od 8.30 w niedzielę są pierwsze starty, natomiast w sobotę takie biegi towarzyszące jeszcze dla rodzin, dla dzieci. A pierwsze starty 8.30 w niedzielę. Motopik w najbliższą sobotę również na terenie Ślesińskiej Maliny będzie można wspólnie z motocyklistami z grupy Moto Niezależni oddać krew. Następne atrakcje, takie większa impreza oczywiście dziś Ślesina, 3 lipiec zespół Łobuzy, 4 lipiec Roxy, także też atrakcji nie zabraknie. Ale też mamy przygotowane atrakcje w ciągu tygodnia. Każda środa zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy Ślesin, ale również turystów do parku, gdzie będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami. Każdy piątek wzorem ubiegłego roku będziemy realizować koncerty w parku na trawie. Takie kameralne koncerty na świeżym powietrzu. W tamtym roku fajnie się to sprawdziło i w tym roku chcemy kontynuować. Mam nadzieję, że też frekwencja dopisze, bo taka muzyka spokojna, kameralna, ale było widać na drogu, że zainteresowanie mieszkańców i turystów jest spore, także to też będzie się odbywało. Natomiast w tym roku w każdą sobotę chcemy przeprowadzać turniej plażowej piłki siatkowej. Też zapraszamy do Ślesina wszystkich sympatyków siatkówki, ale i też początkujących, bo w każdą sobotę kolejną będą różne grupy zapraszane i wiekowe, i różne grupy z różnym zaawansowaniem, jeżeli chodzi o siatkówkę, tak żeby zachęcić do grania w piłkę plażową i mieszkańców gminy, ale również wszystkich przyjezdnych turystów, mieszkańców powiatu na turnieje do Ślesina.
13: Czy informacje, jaka grupa będzie zaproszona na daną sobotę, gdzieś będzie można ujrzeć?
3: Tak, będziemy informować na bieżąco na stronie Urzędu Miasta Gminy Ślesin, na Facebooku Gminy Ślesin. Także takie informacje będą na bieżąco. Proszę o śledzenie Facebooka gminnego. Tam zawsze są sprawdzone, rzetelne informacje.
13: No to również zachęcamy do tego, żeby śledzić. Sami też będziemy przypominać o tym. No fajna inicjatywa rzeczywiście. Tak to dużo osób może czuć się takie przyblokowane, jeżeli mieliby grać na takie osoby, które rzeczywiście trenują regularnie. Albo w drugą stronę. Ktoś, kto trenuje bardzo dużo, no chce zagrać na odpowiednio wysokim poziomie, więc dobrze, jak te grupy będą trafiały no właśnie na dany swój wyznaczony poziom.
3: Tak, chcemy te grupy właśnie różnicować, żeby każdego może zachęcić do aktywności fizycznej, bo dzisiaj wiemy, że z tym jest duży problem. Komputery, telefony, szczególnie wśród młodzieży, no dominują. Mam nadzieję, że taka alternatywa zachęci do uprawiania sportu, może nie tylko siatkówkę, ale poprzez siatkówkę też do innej dyscypliny.
14: Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin. Unijny program Droga do zatrudnienia po węglu ma wspierać pracowników ZEPAK oraz ich rodziny w procesie transformacji zawodowej. Najnowsze dane firmy Job First prezentują dynamiczny wzrost liczby uczestników programu i osób, które już znalazły nowe zatrudnienie. W wydarzeniu podsumowującym te dotychczasowe osiągnięcia wzięli udział także lokalni pracodawcy, tacy jak Fugo, którego dyrektor otrzymał wyróżnienie Lider Zmiany, przyznawane pracodawcom i osobom aktywnie wspierającym rozwój lokalnego rynku pracy oraz budowę trwałych miejsc zatrudnienia.
15: Paweł Banczew, Jobs First. Realizujemy projekt Droga do zatrudnienia po węglu w Wielkopolsce Wschodniej. Kiedy przychodzi do nas do programu, pierwsza rzecz to jest taka formalna sprawa związana z weryfikacją, czy to rzeczywiście osoba, która się kwalifikuje do programu z strony formalnej. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj programy objęte są osoby, które w jakiś sposób są związane właśnie z górnictwem i z energetyką. Kolejny etap, który następuje bardzo szybko, już po kilku dniach, to już jest praca z indywidualnym doradcą, gdzie pierwszą częścią jest diagnoza, czyli mówimy sobie, próbujemy ustalić, gdzie ta osoba w tym momencie jest na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, co robiła ostatnio, również jakie ma plany i potrzeby związane z rynkiem pracy, czyli zbieramy ogół informacji, który pozwala nam ustalić tak zwaną ścieżkę, jak będziemy dalej pracować, żeby ta osoba miała szansę realnie jak najszybciej wrócić na rynek pracy. Przygotowujemy ją do roli kandydata, więc nie tylko ustalamy ścieżkę, ale też pracujemy nad tym, żeby ta osoba umiała o sobie powiedzieć, żeby te wybory, które dokonuje dotyczące rynku pracy, były świadome, że mówię o tym z przekonaniem. Jak jest na to gotowa, to szukamy pracodawców dla niej, takich, które odpowiadają tym potrzebom, ale jednocześnie z uwzględnieniem możliwości lokalnego rynku pracy i uczestniczymy z tą osobą w procesie rekrutacyjnym, aż do skutku. Potem otwiera się kolejny etap, to jest tak zwane utrzymanie w zatrudnieniu. To jest kluczowe dla osób, które nie pracowały przez długi czas albo pracowały w jednym miejscu. Przejście do innego środowiska pracy może być często traumatycznym doświadczeniem i my dobrze wiemy, że z przyczyn pozamerytorycznych to zatrudnienie może nie być fortunne w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach, dlatego my towarzyszymy tym osobom i pracodawcom w tym projekcie przez nawet 2 lata. Czyli asekurujemy to zatrudnienie, rozwiązujemy bieżące problemy, które zawsze będą miały miejsce, ale ci nasi uczestnicy wiedzą, że mogą na to wsparcie liczyć. Dlatego mamy takie wyniki, jeżeli chodzi o trwałość zatrudnienia, bo kontynuujemy tą pracę z nimi. Mhm. Aż do 2029 roku, kiedy projekt się zgodnie z planem ma zakończyć. Punktem wyjścia do szukania pracy nie jest pracodawca, tylko jest osoba. My wierzymy, że podstawą do trwałego zatrudnienia jest możliwość, jest potrzeba zaproponowania komuś pracy w takim obszarze, w jakim on chciałby pracować. To jest nasza zupełna potrzeba i taka elementarna, powiedziałbym. Ale niestety tam, gdzie są problemy rynku pracy, ludzie myślą innymi kategoriami. Idą tam, gdzie jest praca. To skutkuje tym, że nie są z tego zadowoleni. Porzucają tą pracę. To z kolei blokuje pracodawców w ich rozwoju, bo nie mogą liczyć na kadrę. Dlatego my najpierw wsłuchujemy się w głos uczestników, a potem idziemy tam, gdzie nas ten głos prowadzi, czyli szukamy zatrudnienia w tych obszarach, które nam z tego procesu, że tak powiem, wyjdą. Dlatego Państwo widzicie, że te 133 osoby znalazły pracę aż w 62 na stanowiskach pracy, aż w 16 branżach. I widzicie Państwo, jaka jest tego rozpiętość. Bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inną wrażliwość. I my staramy się w tym programie to zauważyć i wesprzeć tam, gdzie trzeba te osoby.
14: Ile czasu zajmuje znalezienie szukającemu poprzez ten program potencjalnemu pracownikowi pracy i wdrożenie go w firmie?
15: To są 4 miesiące. Dokładnie 4,2 miesiąca statystycznie. 11 miesięcy to jest czas, który jest przewidziany na aktywizację. Bo my wiemy dobrze, że ludzie, którzy tracą pracę, mogą być w różnym miejscu. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są gotowi do tego, żeby już iść na rozmowę, tylko trzeba ich do tego trochę przygotować, a inni z kolei mają wiele obaw. I dla nich wyjście na rynek pracy, czy nawet napisanie własnego CV jest dużym przeżyciem. I takie osoby muszą w inny sposób z nami pracować i my też to uwzględniamy. Mamy zupełnie inne sposoby pracy z takimi osobami. My rozróżniamy te osoby. Kto jest gotowy, a kto potrzebuje czasu. Dlatego mamy 11 miesięcy. Ale średnio dzisiaj te osoby jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 4 miesięcy do tego, żeby wyszły na rynek pracy. Bez względu na to, gdzie zaczynają.
16: I te prace znajdują nie tylko bezpośrednio pracownicy Zapak, ale też z tego, co widzieliśmy, rodziny.
15: Tak, program dotyczy szerokiej grupy osób związanych z branżą, ale spośród tych osób połowa jest związana w tym znaczeniu, że są rodzinami. Czyli nie są to osoby, które jakby pracowały, ale to są osoby, które niestety znoszą skutki transformacji, prawda? Bo zostały odcięte od stałego dochodu. Sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu. To są kobiety, o których wspomniałem, które wiele lat nie pracowały bardzo często, bo ich zadaniem było zajmować się domem. Dzisiaj sytuacja ekonomiczna ich rodzin na to nie pozwala. Wychodzą na rynek pracy i mają po prostu problem z tym, żeby tą pracę znaleźć. My im w tym pomagamy. To jest nasze zadanie w tym projekcie.
14: Wszystko wskazuje na to, że ten projekt nie poprzestanie na dotychczasowych ramach, ponieważ program może być w przyszłości rozszerzany. Pojawiają się bowiem perspektywy pozyskania dodatkowych środków na dalsze działania, a także szansa na objęcie wsparciem wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Jeśli tak się stanie, na pewno usłyszą o tym Państwo na naszej antenie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
14: Przed bramą Napoleona w Ślesinie stoją duże zmiany. Burmistrz Piotr Maciejewski mówi o planowanym remoncie zabytku, nowej koncepcji przebudowy drogi oraz rozwiązaniach, które mają poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
2: Muszę zapytać o to, co przed mostem albo za mostem, zależy z której strony jedziemy, czyli o bramę Napoleona. No mówiliśmy o symbolu gminy jako o Pawełku. No brama jest chyba tym symbolem jeszcze większym, jeszcze bardziej rozpoznawalnym. Powoli tak słyszę gdzieniegdzie szepty, że coś ma być z tą bramą robione, ale czy to dopiero jakieś plany, czy może te szepty się mylą?
3: To znaczy tak, brama, też kolejny symbol Ślesina, wymaga remontu. To jest bez wątpienia, tak to wygląda. Natomiast też przychodząc do urzędu spotkałem się z sytuacją, że planowany był objazd tej bramy jednym pasem od strony, jadąc od strony mostu, prawym pasem, gdzie droga o szerokości, nie pamiętam teraz, 5 czy 5,5 metra miała być w dwie strony, bardzo wąsko, bez możliwości komunikacji.

0: wstępnie zaakceptowana. Będą dwa pasy ruchu, jeden z jednej strony bramy, drugi z drugiej. Brama będzie takim jakby azylem na środku między pasami. I co najważniejsze dla nas jest, że będzie komunikacja pieszych również bezpieczna, bo będzie chodnik również po stronie lewej, idąc w stronę jeziora od Ślesina, gdzie dla nas to było kluczowe, bo mieliśmy świadomość, że pewnie większość mieszkańców czy turystów by sobie skracała drogę idąc po jezdni, natomiast nie byłoby chodnika.
1: A jeżeli chodzi o remont samej bramy, bo tu rozumiem droga, ale brama, pan burmistrz wspomniał, że wymaga remontu, czyli to chodzi o taką rewitalizację, żeby ją troszeczkę odświeżyć, czy to jakaś taka grubsza sprawa?
0: Samo odświeżenie to jest nie namalowanie, bo ten tynk już jest na tyle uszkodzony, że zaczyna powoli odpadać. Chcemy tak te działania skoordynować, że w przypadku przebudowy tej drogi, mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zadzieje, w tym samym czasie remontować tą bramę.
1: No to czekamy na to, jak ta sprawa się rozwiąże. W międzyczasie życzymy tej pięknej pogody na wakacje, żeby ten sezon turystyczny się udał, nadrobił troszeczkę te zeszłoroczne problemy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję również. Mamy nadzieję na wspaniałą pogodę w te wakacje. Zapraszamy wszystkich do korzystania z atrakcji w mieście Ślesinie. Tych atrakcji nie brakuje. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do Ślesina.
1: Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. Założona w 1976 roku spółka zorganizowała z tej okazji konferencję prasową, na której podsumowano dotychczasowy rozwój firmy od obsługi dawnego województwa konińskiego po uruchomienie ciepłowni geotermalnej oraz przedstawiono plan nadchodzących wydarzeń jubileuszowych. Rok 2026 ma być dla przedsiębiorstwa okazją zarówno do przybliżenia mieszkańcom historii zakładu, jak i do omówienia planowanych modernizacji sieci ciepłowniczej.
2: Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie tutaj przywitać w siedzibie spółki MPEC Konin. Dziękuję, że Państwo przyjęliście nasze zamówienie. Ta dzisiejsza konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPEC Konin powstała w roku 1976 i pierwszym takim akcentem, w którym Państwo też już współuczestniczyliście, to była wystawa, która miała swoją premierę w Domu Zamyłki, a potem prezentację na terenie właśnie w przestrzeni miejskiej, czyli na Placu Wolności. Tak się składa, że podczas tej konferencji chcemy Państwu przedstawić kolejne nasze działania, które będą towarzyszyły naszej spółce. Ja chciałem przedstawić tutaj serdecznie osoby, które nam towarzyszą. Jest pani dyrektor Elżbieta Głowacka. Z nami jest związana nie od 50 lat, ale od roku ubiegłego, czyli zajęła też, jest to dyrektor finansowy, główny księgowy, i panią Marię Górską, którą też Państwo znacie, bo brała udział w wielu konferencjach. Pożegnaliśmy, wybrała już stypendium ZUS-u i jest emerytką MPEC Konin. Jest z nami pan dyrektor Adam Strakowski, dyrektor techniczny, który z naszej czwórki najdłużej w firmie pracuje i też Państwo mieliście okazję nieraz go zobaczyć, poznać w różnych sytuacjach związanych z awariami, żeby było ich jak najmniej, ale również w działaniach dotyczących przebudowy naszego systemu i bieżących sprawach związanych z naszą działalnością. Jest pan dyrektor Jacek Slanina, pan dyrektor innowacji i marketingu. Ja zawsze tłumaczę, że jest to najdroższy wydział, bo to jest ten akurat dział, który dba nie tylko o dobre relacje z klientami, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPEC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa

0: wyprawa, która się już odbyła. Przed nami jest Olimpiada Ekologiczna i to jest wydarzenie, na które Państwo już dzisiaj zapraszamy. Ono odbędzie się 12 czerwca w piątek. Pan dyrektor zaraz powie więcej o tej naszej olimpiadzie. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjonowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. Jan Peckonin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy 50 uczestników. To są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy M. Peckonin.
1: Oficjalne obchody półwiecza spółki zakończą się jesienią. We wrześniu zaplanowano galę jubileuszową w Konińskim Centrum Kultury oraz spotkanie inauguracyjne dla pracowników. Trwałym śladem jubileuszu ma stać się kapsuła czasu, która zostanie umieszczona przy siedzibie MPC-u. Znajdą się w niej m.in. materiały dokumentujące obecny stan technologii i działalności firmy, stanowiące punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń, które otworzą ją za następne 50 lat. O wyzwaniach związanych z polityką mieszkaniową, planowanych zmianach w przepisach oraz dostępnych źródłach finansowania rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli m.in. pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc oraz wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, którzy podkreślali znaczenie współpracy administracji rządowej i samorządowej w rozwoju mieszkalnictwa.
2: Drugi obszar to obszar gruntowy. Jeżeli będziemy już mieli świetnie przygotowane instytucje do prowadzenia polityki mieszkaniowej, do prowadzenia nowych inwestycji mieszkaniowych, w sposób oczywisty musimy zwiększyć także podaż gruntów, na których te mieszkania będą budowane. Tutaj mamy trzy ustawy. Pierwsza zakłada przejmowanie gruntów spółek Skarbu Państwa, KOWR-u na potrzeby realizacji budownictwa mieszkaniowego. Co ważne, ma się to odbywać bez odszkodowania. Te grunty decyzją ministra właściwego do spraw budownictwa na wniosek samorządu będą tym samorządom przekazywane. Przywracamy użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w zmienionej formie z obniżonymi opłatami. Także tych działań na poziomie zwiększenia podaży gruntów będzie dość dużo. O tym też dzisiaj z samorządami wielkopolskimi porozmawiamy, żeby się przygotowały, żeby wiedziały, jakie grunty spółek Skarbu Państwa na swoim terenie mają i na czym się mają w tej chwili skupić, do czego mają się przygotować. Gdy będziemy mieli już przygotowane instytucje, gdy będzie odpowiednia podaż gruntu, w sposób oczywisty muszą być środki i to nie tylko właściwa alokacja tych środków, ale też skrojone na miarę instrumenty finansowe, które w zależności od tego, do jakiej grupy beneficjentów będą dedykowane, czy dla których będą przygotowywane, będą zakładały mniejsze lub większe zaangażowanie bezwrotne, ale uzupełniane zawsze instrumentami zwrotnymi, niskooprocentowanymi. I pewno ten komponent zmian ustawowych i strategii mieszkaniowej rządu będzie dzisiaj wzbudzał największe zainteresowanie. Dostęp do wiedzy to jest dzisiaj niesamowita wartość. Jako Wielkopolanin chciałbym, żeby wielkopolskie samorządy z tej wiedzy korzystały. Dziękuję.
3: Dziękuję panie ministrze i o zabranie głosu poproszę wójta gminy Czerwonek, członka zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Marcina Wojtkowiaka.
4: Panie wojewodo, panie ministrze, szanowni państwo, samorządy w Wielkopolsce, myślę, że nie tylko w Wielkopolsce, mogą, ale przede wszystkim chcą uczestniczyć w realizacji polityki mieszkaniowej państwa. Mamy ku temu wiele argumentów i to są nie tylko potrzeby naszych mieszkańców, ale także możliwości i umiejętności, które nieraz wykazywaliśmy, jeśli chodzi o budownictwo komunalne czy socjalne. Natomiast żeby to realizować skutecznie i pełniej, oczywiście są potrzebne tutaj pewne możliwości. Przede wszystkim uelastycznienie przepisów i tutaj te zmiany, o których wspomniał wstępnie pan minister, idą w tym kierunku. Po drugie, oczywiście zasoby, którymi dysponuje chociażby Skarb Państwa, czyli grunty, które w wielu gminach leżą odłogiem. My chcielibyśmy je wykorzystać po to, żeby wyjść naprzeciw wyzwaniom, przede wszystkim wyzwaniom demograficznym, ale także wyzwaniom finansowym, bo chodzi o to, aby stworzyć takie instrumenty, które z jednej strony zapewnią podaż mieszkań, ale z drugiej strony nie wpłyną na to, że ceny tych mieszkań będą nieosiągalne dla mieszkańców, z czym często mamy do czynienia, kiedy wykorzystywane są zwykłe instrumenty dotacyjne. I tutaj dzisiaj będziemy o tym szczególnie rozmawiać, aby właśnie tego typu instrumenty były dostępne dla wielkopolskich samorządów, żebyśmy mogli z tego korzystać, aby wyjść naprzeciw uwarunkowaniom demograficznym, ale przede wszystkim potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców. Także bardzo się cieszę z tego, że Stowarzyszenie Gmin Powiatów jest tutaj współorganizatorem tego wydarzenia. Jako największa organizacja samorządowa w Wielkopolsce zrzeszamy zdecydowaną większość samorządów, także jesteśmy głosem tych samorządów i myślę, że dzisiaj to będzie bardzo wyraźnie słyszalne. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję panie wójcie i o zabranie głosu proszę burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich Patryka Jędrzejaka.
5: Dziękuję bardzo panie wojewodo, panie ministrze. Cieszę się, że jako Komisja Mieszkaniowa Związku Miast Polskich możemy współuczestniczyć w tej konferencji. W zależności od regionu, gdzie się spotykamy, czasem musimy tłumaczyć o znaczeniu budownictwa społecznego czy komunalnego. Tu u nas, w naszym województwie w Wielkopolsce, ta dyskusja raczej opiera się na tym, jak intensywnie i co jeszcze możemy zrobić, aby to budownictwo przyspieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu ministrowi, z którym jesteśmy w bieżącym kontakcie, że jako Komisja Gospodarki Mieszkaniowej możemy na bieżąco opiniować wszystkie projekty ustaw, które pojawiają się ze strony ministerstwa. Przepraszam. I cieszę się również, że dzisiaj podczas tej konferencji zarówno nasi członkowie będą mogli dopytać i wskazać jeszcze na to, co my jako samorządowcy widzimy jako barierę w przyspieszeniu tych potrzeb mieszkaniowych na naszym terenie, ale również pokazać dobre przykłady, bo jako samorządowcy w tej komisji jesteśmy najlepszym przykładem, że nawet w małych, ale i większych miejscowościach to budownictwo komunalne, społeczne jest bardzo wartościowe i jest możliwe do zrealizowania. O tym, o czym zresztą powiedział pan minister, Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na budownictwo mieszkaniowe w Polsce i ta konferencja, mam nadzieję, tylko podtrzyma ten trend albo jeszcze go przyspieszy. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Konferencja była nie tylko okazją do przedstawienia planowanych reform i instrumentów wsparcia, ale także do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami i ekspertami. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, skuteczna polityka mieszkaniowa wymaga zarówno odpowiednich regulacji i finansowania, jak i stałego dialogu między wszystkimi zaangażowanymi stronami.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
8: Natura? Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego dawnej odkrywki Adamów w osi starego korytarza Kitaleszyny w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym, który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej nr 72 Konin-Turek-Łódź i sąsiedztwo drogi powiatowej Smulsko-Słomów-Sarbice. Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie w regionalnym systemie małej retencji nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny, położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny. Ponadto zbiornik przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, umożliwia rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości, w tym Turku, zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych i tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb. Powierzchnia tego terenu objętego rekultywacją to 242 hektary. Powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarpy 168 hektarów. Powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106 metrów nad poziomem morza 135 hektarów. Powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73 hektary. Powierzchnia wyspy to około 3 hektary. Powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody to 3,43 hektara. Powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni górnej Teleszyny to aż 9 km, a powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią górnej Teleszyny jeszcze więcej, 204 km2. Wzdłuż południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża, przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są trzy pomosty, z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku, a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy. Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, małej gastronomii oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr, a szczególnie windsurfingu. Na terenach w położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, to jest w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki, wydzielono 135 działek pod putownictwo letniskowe o powierzchni od 630 do 1000 m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 hektarów. Działki usytuowane są w dwóch zespołach, zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu, przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację, jest główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego są dwie działki o łącznej powierzchni prawie hektara, przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacyjnej. Czytamy na www.przykona.pl.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie są wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Ich praca to nie tylko wyzwania pokroju pandemii czy kryzysu uchodźczego, ale także mnóstwo spraw codziennych. Czym dokładnie się zajmują? Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Figurski. Pawle, przedstaw się naszym słuchaczom.
9: Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko to jest Paweł Figurski. Pełnię funkcję kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.
1: Tak, pana Pawła właśnie można znać z tego, że jak coś się w Koninie dzieje, no to jest pierwszy na miejscu. Chcemy troszeczkę porozmawiać o tym, jak ten Wydział Bezpieczeństwa funkcjonuje, jak ty, Pawle, funkcjonujesz tutaj w Koninie, gdy coś się dzieje. Zacznijmy właśnie od takich podstaw. Od czego jest tak naprawdę ten Urząd Bezpieczeństwa, ten Wydział Bezpieczeństwa? Czym się tak dokładnie zajmuje? No bo nie jesteście policją przecież, ani strażą pożarną.
9: I to jest jedną z taką najważniejszą różnicą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta. Wydział Bezpieczeństwa nie jest służbą reagującą na te zdarzenia. Od tego mamy oczywiście nasze służby, które znajdują się na terenie miasta, te, które podlegają państwu, takie jak policja czy Państwa Straż Pożarna. Mamy oczywiście 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych i tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić bardzo mocno ich znaczenie, ponieważ to, jak sama nazwa mówi, to są ochotnicy, którzy pełnią tą funkcję ochotniczo. Mamy 6 tych jednostek, z czego 2 są w krajowym systemie i one też odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie naszego miasta i bardzo często są pierwsze na miejscu zdarzenia. Naszym zadaniem w pierwszej kolejności jest zbieranie informacji o takich zdarzeniach. Te informacje zbieramy po to, aby przede wszystkim organ, jakim jest pan prezydent, miał świadomość tego, co się dzieje na terenie miasta, a w drugiej kolejności, abyśmy mogli z góry założyć, jakie mogą wystąpić problemy w reagowaniu na dane zagrożenie i już wcześniej planować opcje dotyczące wspierania tych służb w zakresie reagowania.
1: I jakie to są na przykład problemy?
9: No najczęściej to jest sama nazwa w ogóle zarządzania kryzysowego, to mamy takie 4 elementy, jak zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. Czyli większość z nas, jeżeli wiemy o jakimś zagrożeniu, to widzimy tylko jego etap, czyli reagowanie. Czyli mamy pożar i przyjeżdża nam służba, która zajmuje się reagowaniem na to zagrożenie, to jako Państwowa czy Ochotnicza Straż Pożarna. No i w tym aspekcie jest to spełniane w najlepszym i najwyższym poziomie, bo akurat Konińska Straż jest jedną z najlepszych, także mówię tutaj, pozdrawiam ich serdecznie. No ale pojawia się też problem dotyczący, co się dzieje po tym. Najczęściej po zgaszeniu pożaru Państwowa Straż Pożarna oddaje jakby teren pogorzeliska, no i trzeba zrobić coś dalej, tak? Czyli pojawia się problem, mieliśmy ostatnio przykład między innymi kamienicy na 3 maja, tak? Pojawia się problem dotyczący przejezdności dróg, pojawia się problem dotyczący ewentualnego stworzenia niebezpieczeństwa w katastrofie budowlanej, pojawia się problem dotyczący tego, co zrobić z osobami, które tam wcześniej zamieszkały. I tu pojawia się, to są zadania stricte dla samorządu, dla pana prezydenta, który ma między innymi właśnie takie osoby jak my, czyli jak mój wydział i inne wydziały naszego urzędu, które mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru miasta właśnie po ustaniu już akcji ratowniczej. Między innymi we współpracy z inspektorem nadzoru budowlanego, z wydziałami zajmującymi się sprawami społecznymi, ale też z miejscem ośrodkiem pomocy rodzinie, wspólnie znajdujemy rozwiązania, które są powiedzmy w pełni komplementarnie pomagają ofiarom takich zdarzeń, tak? Pomagamy im uzyskać jakąś pomoc dotyczącą lokalizacji, sprawdzamy, jak wygląda kwestia zagrożenia, jeżeli chodzi o katastrofę budowlaną. Organizujemy ruch razem z Zarządem Dróg Miejskich w okresie w strefie zagrożonej, analizując dość mocno, jaki on będzie miał wpływ na przykład na płynność ruchu. To, że na przykład jest tam na ulicy 3 Maja dopuszczony jeden ruch, między innymi jest to wynik naprawdę dość dużej analizy dotyczącej tego, jak mocno może być zagrożone zdrowie i życie mieszkańców przejeżdżających tą ulicą. Były dwie opcje zamykania całkowitego, ale też jednego pasa. Więc mówię, naszym zadaniem to jest zbieranie tych informacji. Jeżeli w trakcie takiej sytuacji pojawiają się na przykład problemy sprzętowo-finansowe, to w przyszłości my tworzymy tak zwane magazyny zarządzania kryzysowego, w których znajdują się takie elementy, które mogą być wykorzystywane, żeby w przyszłości jeszcze szybciej reagować na takie zagrożenia. Między innymi na przykład znajdują się tam odpowiednie narzędzia, które wspomagają nasze służby miejskie, czy nawet służby ratownicze. Znajdują się tam worki przeciwpowodziowe, sprzęt ochronny. Podczas trwania pandemii znajdowały się tam zapasy maseczek, kombinezonów, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. To są właśnie takie elementy, którymi my jesteśmy jakby takim, jak się niektórzy mówią, brygadą logistyczną systemów bezpieczeństwa w tym mieście. Oczywiście służby mają swoje zabezpieczenia, ale mówię, zawsze to, czego im nie starcza, albo tam, gdzie się kończą ich kompetencje, wkraczają na przykład tak zwane łączniki w postaci takich wydziałów bezpieczeństwa. Oczywiście one w różnych samorządach inaczej się nazywają. Pracując wcześniej w starostwie powiatowym, jest tam Biuro Spraw Obronnych, które pełni bardzo podobną funkcję. Oczywiście wyłączając zadania gminne, ale też moja koleżanka, która jest tam kierownikiem, zajmuje się takimi samymi rzeczami. Właściwie każdy powiat ustawą o zarządzaniu kryzysowym jest zobligowany do pełnienia takich, tworzenia centrów zarządzania kryzysowego. Właściwie 24 godziny na dobę ja i moi współpracownicy jesteśmy pod telefonem, pełnimy takie dyżury, odbieramy bardzo często o różnych porach różne telefony właśnie od tych służb, w których znalazły się w takim punkcie, w którym już powiedzmy było ciężko znaleźć rozwiązanie. I naszym zadaniem jest znalezienie właśnie rozwiązania takiego, aby dalej ta akcja ratownicza, czy akcja związana z poprawą bezpieczeństwa mogła być skończona.
1: Czyli rozumiem, że głównie kontaktują się z wami służby, a czy zwykli mieszkańcy również mogą się do was zgłosić z jakimś problemem?
9: Oczywiście, że tak. Na przykład od dłuższego czasu, bo mówię, ja jestem pracownikiem Urzędu Miasta od 2020 roku, ale w zarządzaniu kryzysowym, w ogóle w sferze bezpieczeństwa pracuję już 23 lata. No i w tym okresie bardzo często słyszymy o różnych sytuacjach, które występują i czy na terenie miasta naszego Konina, czy gmin ościennych, w których na przykład było ciężko znaleźć rozwiązanie. Bardzo często te sytuacje rozwiązywały się same, bo tak się też zdarza, że nim znaleźliśmy rozwiązanie, one się po prostu same rozwiązały. Czyli na przykład gdzieś tam się wydarzyła sytuacja, w której ktoś znalazł rozwiązanie, ale my nie reagujemy w ten sposób, że o fajnie się skończyło, tylko mówimy, kurde, fajne rozwiązanie. Spróbujmy je jakieś sprecyzować w jakąś fajną procedurę. Między innymi tak powstało na terenie miasta, na przykład rozwiązanie kwestii dotyczącej zwierząt dzikich. Wiemy o tym, że to jest problem, tak? Pojawia się jakiekolwiek dzikie zwierzę na terenie miasta, Co wtedy? Bardzo często dzwoniliśmy do Straży Miejskiej, tylko Straż Miejska też i pracownicy Straży Miejskiej nie są osobami kompetentnymi do tego, aby reagować na wszystkie zdarzenia z tymi dzikimi zwierzętami. Z tego co pamiętam, Straż Miejska była wyposażona w żywołapki, takie, żeby wyłapywać lisy i wywozić je do lasu i tam wypuszczać. Tylko jeszcze oprócz lisów są i też większe zwierzęta.
1: Na przykład łoś by się pojawił.
9: Na przykład łoś. I wtedy jest problem. Była taka sytuacja, jakieś dość, pamiętam, parę lat wcześniej z takim właśnie z łosiem między innymi, który się dostał na teren miasta i chyba z tego co pamiętam zablokował się na płocie którymś. Sytuacja była tak patowa, że ten łoś w końcu chyba zdechł, z tego co pamiętam, z wyniku stresu przebywania na terenie miasta. Ale dla nas, no mówię, dla naszego wydziału nie ma takich sytuacji, w których mają się same rozwiązywać. To my mamy szukać rozwiązania tego. I znaleźliśmy to rozwiązanie poprzez wyłonienie takiego wykonawcy, który ma być dla nas komplementarny w tym zakresie. Poszliśmy o krok dalej. Mamy takiego wykonawcę, który reaguje na zdarzenia ze zwierzętami dzikimi, gospodarskimi i egzotycznymi. No już mieliśmy niedawno taki przypadek, gdzie właśnie ci pracownicy reagowali i przechwytywali od mieszkańca żółwia na przykład, który gdzieś tam dziko był na terenie miasta. Już miałem sytuację z wałęsakiem brazylijskim w furgonetce na autostradzie, bardzo jadowitym zresztą pająkiem. Tak. Ale mamy to rzeczywiście dość komplementarnie rozwiązaną tą sprawę, ponieważ dla nas priorytetem jest przepisy prawa, ale też przepisy prawa dotyczące ochrony zwierząt. Więc to nie jest tak, że firmy na przykład przechwytują takie zwierzę. Oprócz tego jest analizowane pod kątem zdrowia. Jeżeli jest chore, jest leczone. Jeżeli potrzebuje rehabilitacji, jest zrehabilitowane. I dopiero wtedy, kiedy zwierzę i lekarz weterynarii potwierdzi, że to zwierzę jest zdrowe, dopiero wtedy wypuszczone jest na wolność. Więc to jest dla nas zawsze i dla pana prezydenta było priorytetem, aby te zadania związane z ochroną zwierząt i właśnie nawet tych dzikich były komplementarne pod względem takim, że to zwierzę ma być zdrowe wypuszczane do lasu, a nie po prostu wywiezione i pozbycie się problemu. Mhm. I mamy bardzo często takie telefony właśnie od mieszkańców dotyczących dzikich zwierząt, które zgłaszają nam o różnych porach. Bardzo często zgłaszają nam, słuchajcie, no zgłaszaliśmy wam lisy, ale one wróciły. No to my jesteśmy troszeczkę temu winni, bo to my weszliśmy na tereny, które kiedyś zajmowały te dzikie zwierzęta. A poza tym bardzo często jesteśmy, w cudzysłowie mówiąc krótko, troszeczkę śmiecimy, brudzimy, ale też żywnością i zachęcamy te zwierzęta do tak zwanego łatwego łupu w postaci tego, że one nie muszą się starać o to, żeby polować na swoje pożywienie, tylko dostają gotowce w naszym mieście i bardzo często migrują do miast. I rzeczywiście zdarza się, że służby odpowiedzialne za reagowanie na takie sytuacje wychwytują te zwierzęta, no ale one wracają, mają świadomość tego, gdzie jest łatwiej, tak? To też są zwierzęta działające na zasadzie instynktu i instynkt podpowiada, że tam jest najprościej. Ale działamy skutecznie, jeżeli jest taka sytuacja, to rzeczywiście zdarza się tak, że wielokrotnie trzeba reagować. Nie zajmujemy się kotami i psami. To już jest osobna, ale to zadanie też jest realizowane ze współpracy ze schroniskiem. I naprawdę powiem szczerze, że funkcjonujemy już od dłuższego czasu. Bardzo, bardzo dobrze jesteśmy odbierani przez te osoby, które zgłaszają. Zgłaszamy im, jak dostajemy zgłoszenie, informujemy o tym, że zwierzę zostało zabrane, że zostało wyleczone. My sprawdzamy też te firmy, które zajmują się między innymi tym reagowaniem, czy rzeczywiście posiadają pomieszczenia do rehabilitacji, czy mają podpisane umowy z weterynarzem. No i mówię, to są takie zadania, które właśnie między innymi dzwonią do mieszkańca, ale różne się zdarzają. No takich najbardziej przykrych, no to niestety, no są przepisy prawa mówiące o tym, że starosta ma obowiązek podpisać umowę i powołać koronera miejskiego, tak? To jest bardzo ciężki temat, bo rzeczywiście to dzisiaj około ponad 90% samorządów nie ma koronera, a to jest taka dość przykra sprawa. My akurat tego koronera mamy i mówię, i też zdarzają się nam różne telefony o różnej pory roku, dnia, w której jest potrzeba usługi koroner, aby, że tak powiem, bliscy mogli w spokoju pochować swojego zmarłego. I rzeczywiście, czy to jest osoba bezdomna, to samo. Też rzeczywiście jest potrzeba osoby koronera. No, bez koronera na przykład w przypadku sytuacji, które zdarzają się na przykład na torach w Koninie. Bez interwencji koronera nie ma aktu zgonu. Nie ma aktu zgonu, to pociągi nie mogą dalej zacząć kursować. no, sam rekordziści samorządy, ponad tydzień na przykład osoba taka jest do czasu przyjazdu koronera, bo dzisiaj żadnego lekarza do niczego nie można zmusić, żeby wystawił egzaminu. I to jest problem, tak? Ale mówię, no akurat tutaj też mocno nastawiliśmy się na to, żeby ten problem też rozwiązać, bo jest to zadanie rzeczywiście wpisane w szybsi prawa, mówiące o tym, że starosta, a w tym wypadku pan prezydent musi powołać, ale nigdzie nie było mowy o finansowaniu. Ale pan prezydent powiedział, że to jest zadanie, ma przede wszystkim korzyść społeczną i ma być rozwiązane. Sprzątanie po wypadkach, też zajmują się takimi rzeczami, ale też mówię, każda sytuacja, która jest dla naszego mieszkańca sytuacją, którą nazywa kryzysową, bo to też trzeba o tym zrozumieć. Kryzys dla, jak porozmawiamy o kryzysie z dużymi instytucjami albo z administracją zespoloną, taką jak policja, straż, dla nich kryzysy są jakimiś dużymi zdarzeniami. Ale na przykład dla osoby, której właśnie ukradziono samochód. Dla przeciętnego nas, pozostałej reszty, no to jest zdarzenie. Policja przyjmuje zgłoszenie, zajmuje się, ale dla tego człowieka to jest kryzys, bo może to być jego jedyne narzędzie pracy. I my nie warunkujemy tego w ten sposób. Jeżeli ktoś ma taką zdarzenie, w których na przykład on czuje się, że żadna ze służb nie jest w stanie mu pomóc, a jest to dalej dla niej kryzys, to też przyjmujemy takie zgłoszenia. I jeżeli nawet sami nie jesteśmy w stanie pomóc, to staramy się znaleźć mu rozwiązanie.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Gmina Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku, kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką. Wieś, w której znajdowało się przejście graniczne, zaczęła się szybko rozwijać.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza m.in. dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. Noć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta-Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sąpolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadelno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadelnie, wzniesiony w latach 1855-56. kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warca-Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wipliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi wierzbiny i wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenice, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego Odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.
10: Historia zespołu szkół górniczo-energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej, 1 września 1959 roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową 3-letnią zasadniczą szkołę górniczą przy kopalni węgla brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB Konin i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono magistrowi Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1962 utworzono 3-letnie technikum górnicze, a w 1965 5-letnie technikum górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowana przez KWB Konin. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkoleniowe oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku. W 1960 roku została założona szkolna orkiestra dęta prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono zasadniczą szkołę zespołu elektrowni PAK oraz technikum energetyczne dla pracujących. W 1989 szkole nadano obecną nazwę Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie. W 2003 roku w ZSGE otwarto pracownię energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie. Jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i w Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 4-letnie technikum i 3-letnie liceum profilowane. 6 grudnia 2003 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem: byście swe powinności wypełniać umieli. Od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Koninie do 5 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 roku uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu: 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Czytamy na www.zsge.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Dulska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy między innymi w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie, w parku, wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach, oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku, znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks.
8: Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
8: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Komorniki w powiecie poznańskim. Gmina Komorniki zajmuje obszar 66 km kwadratowych. Rozwój gospodarczy gminy wyznaczają walory logistyczne. Przez Komorniki przebiega autostrada A2 Warszawa-Berlin. Tutaj też zlokalizowano dwa węzły drogowe łączące autostradę z największymi trasami komunikacyjnymi. Atrakcyjność komunikacyjną doceniają firmy, które właśnie w tej gminie zainwestowały swoje pieniądze. Tutaj zwiedzić można także największe w Polsce muzeum rolnicze, które stanowi nie lada gratkę dla miłośników sielskiej, staropolskiej wsi. Muzeum dba nie tylko o eksponaty, ale również o nie mniej ważną tradycję. Kto zawita latem do muzeum, ma okazję wziąć udział w prawdziwym wiejskim weselu. Autentyczne zaślubiny pary młodych, orszak ślubny, tradycyjnie zrobione zaprzęgi konne, przywołują wspomnienia dawnych wesel – lubelskich, wielkopolskich czy góralskich. Ceremonii zaślubin towarzyszą imprezy rekreacyjno-artystyczne, kiermasz, pokazy pracy twórców ludowych i rzemieślników wiejskich, konkursy i występy zespołów folklorystycznych. Imprezę kończy zabawa wiejska. Nie jest to jedyna uroczystość, na którą zaprasza muzeum. Spotkania organizowane są przez cały rok. Warto wybrać się na pokazy zdobienia pisanek i jarmark wielkanocny, prezentujące prace twórców ludowych oraz na omłoty w Szereniawie, ukazujące ewolucję i postęp metod młócenia i czyszczenia ziarna. Tradycyjne, wiejskie, jesienne zajęcia i prace związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych można zobaczyć podczas imprezy Jesień w domu i zagrodzie, a zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze na retro show. Na tym nie koniec atrakcji. Komorniki to także gmina atrakcyjna pod względem turystycznym. Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, malownicze zakątki wokół licznych jezior sprawiają, że ludzie chętnie się tutaj osiedlają. W scenerii lasów i jezior buduje się coraz więcej jednorodzinnych domów. Mieszkańców kuszą także ścieżki rowerowe, bogactwo wód oraz dogodny dojazd do Poznania. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
8: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.
10: Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiedzie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w długiej Goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej, Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
10: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej. Powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
7: Konin FM 104.1.